będę tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

dopadnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne

uchodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

do nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Władze powiatu inowrocławskiego odniosły się do sytuacji szpitala wielospecjalistycznego imienia dr. Ludwika Błaszka. Podczas konferencji mówiono o problemach, finansach i wyzwaniach, z którymi musi się mierzyć. Co jeszcze powiedziano? O tym już za chwilę.
2: Witamy bardzo serdecznie naszą prasę, media. Jesteśmy bardzo zaszczyceni, że pomimo tego, że otrzymaliście nasze zaproszenie tak dość szybko, jesteście na naszym spotkaniu. Jest ono dla nas specjalnie ważne z uwagi na to, że jutro, dzisiaj będą zapadać decyzje, jeśli chodzi o absolutorium dla zarządu powiatu za poprzedni rok i udzielane lub nie wotum zaufania. Proszę Państwa, chcielibyśmy z uwagi na to, że media dostarczyły nam mnóstwa jakichś takich zaskakujących ataków w tym ostatnich dniach, bo dla mnie temat, który pojawia się dzisiaj, szpital, tragiczna sytuacja, pieniądze, wynagrodzenia, to właściwie jest temat, to są odgrzewane kartofle od roku 2020, kiedy w naszej Polsce zapanowała choroba covidowa i gdzie państwo polskie wprowadziło swoimi decyzjami podwojenie pensji wszystkich lekarzy i personelu medycznego, które pracowały właśnie w środku, że tak powiem, szpitali, które leczyły, ratowały życie osób zakażonych. A więc tak żeby obrazowo, 50 tysięcy zarabiał lekarz, otrzymywał drugie 50. To miało być na czas COVID-u, ponieważ uciążliwość pracy, zagrożenia epidemiologiczne również dla tych lekarzy były bardzo ważne i bardzo ryzykowne. Niemniej placówki medyczne zaopatrywały w kombinezony, w pełen sprzęt chroniący, co i tak nie doszło do tego, żeby ktoś się nie uchronił. Zawsze zdarzył się ktoś, kto jeszcze niestety zachorował. Rozwiązań tych powiat inowrocławski nawet nie był w nie wtajemniczony poza informacją dyrektora, że takie przepisy weszły w życie i że pieniądze mają w ślad za tym pochodzić z Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku z tym, że zadaniem własnym powiatu jako organu tworzącego, a przypomnę, organem tworzącym, organem prowadzącym jest Rada Powiatu, my jesteśmy jakby wykonawcą wszystkich czynności dla potrzeb pracy Rady, aby wykonywała swoje funkcje według zasad obowiązujących w tym zakresie, wobec jednostki, która jest samodzielną, prawnie odpowiedzialną za wszystkie decyzje dotyczące funkcjonowania zarówno tej strefy medycznej, jak i finansowej. Naszą rolą, wyłącznie zapisaną w przepisach, jest wpływ na statut szpitala, na kształtowanie pewnych zmian, ponieważ to tylko szpitale rozumieją, na czym te ich zmiany obligatoryjne wynikają. Ale co do zasady i programy naprawcze przyjmujemy uchwałami, te również na posiedzeniach Rady. Proszę Państwa, te propozycje, które przedkładają dyrektorzy, omawiane są na Radzie Społecznej Szpitala, która jest organem doradczym dla pana dyrektora, bo on jednoosobowo kieruje swoją jednostką. My mamy zespół doradczy. Ten zespół jest po stronie jakby szpitala, powoływany w trybie ustawy, gdzie przewodniczącym z mocy przepisów tej komisji doradczej jest starosta lub który przekaże swoje uprawnienia dla innej osoby. W naszej Radzie Społecznej jest 8 osób i te wszystkie osoby na swoich zebraniach opiniują wszystkie materiały, które pan dyrektor zaproponuje. Nie tylko ten aktualny. Możemy się cofnąć wstecz. O wiele lat zawsze to robił pan dyrektor. I to nie polega na tym, ta moja wypowiedź, żeby deprecjonować pewne uprawnienia czy możliwości pana dyrektora, tylko chciałabym Państwu uporządkować kwestie, kto decyduje. Przepraszam, ale jednak miało tego nie być. Pan pan dyrektor przedstawia nam dokumentację taką, jaką sam uzna za stosowną. Jest to sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe. Są tutaj programy naprawcze wskazujące, jakie działania szpital powinien poczynić. Powiat w ramach swoich możliwości finansowych, ale te możliwości oparte są wyłącznie na środkach, które otrzymujemy w udziale obecnie w PIT-ach i CIT-ach, a poprzednio były to dotacje, otrzymywał je na zadania własne powiatu, a tymi zadaniami własnymi są pomoc społeczna, drogi powiatowe, oświata powiatowa, mamy 16-17 placówek oświatowych, mamy 5 DPS-ów po 100 mieszkańców w każdym, mamy także 9 domów dziecka, gdzie to są instytucjonalne formy wsparcia dla dzieci, które zostały przez sąd odebrane rodzicom i trafiły do naszych domów dziecka, i tym w tych zadaniach wiedziemy obowiązki i prymat. Oprócz tego zarządzamy mieniem Skarbu Państwa w rozumieniu nieruchomości i gruntów, ale oczywiście to jest w pełnej symbiozie z wojewodą. Uzgadniane są kwoty, sprzedaże, dzierżawy. To tak może skacze z kwiatka na kwiatek, ale to jest bardzo istotne. Szpital wspieramy z racji odpowiedzialności za mieszkańców powiatu, za poziom leczenia, za to, że każdy rozumie, że placówka lecznicza, która nawet przez ministrów i dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia uznawana jest jako subregionalna, ona nie jest uznawana jak każdy powiatowy szpital Aleksandrów Kujawski, Strzelno, Mogilno, Żnin. Mamy 3 razy tyle swoich oddziałów, mamy także onkologię, chirurgię onkologiczną, a to są już wysoce specjalistyczne działania i one powinny wchodzić w kryteria wyceny świadczeń na poziomie podobnym do szpitali wojewódzkich. Tam są już jeszcze szczebel wyżej właśnie prowadzone placówki i one problemów finansowych, jak Państwo wiecie, nie mają. Wszystko odbija się na powiatach, ponieważ mniejsze ośrodki, które w ogóle nie musiałyby mieć swoich szpitali, ponieważ to minister powinien ustalić mapę potrzeb zdrowia w zależności na rozmieszczenie szpitali i zabezpieczenie wszelkich możliwości, również kadrowych, na terenie całej Polski. Ta mapa właściwie przestaje istnieć, ponieważ w czasie COVID-u powstało kilka szpitali, które stały się szpitalami jednoimiennymi, prowadziły leczenie covidowe, a po zakończeniu tego procesu zaczęły wchodzić w układ świadczeń, które niestety dla ich dobra najbardziej musiały się opłacać. A więc SOR-y wszędzie zamknięte, nasz ma dyżur ostry całą dobę. SOR-y w tych okolicznych powiatowych szpitalach pełnią rolę wyłącznie izby przyjęć do przyjmowania pacjentów na operacje planowane, przyjęcia z uwagi na leczenie, a planowanie, a przywiezienie 4 karetkami ludzi w różnym stanie, ratowanie ich życia czy po udarach, to są całkowicie inne odpowiedzialności. Przypomnę, że przy udarze jest tak zwane okienko 2 do 3 godzin, to już maksymalnie, że jeżeli nie uzyska odpowiedniej pomocy pacjent, nie ma szans na przeżycie tego udaru. Więc skrócenie tych odległości do Inowrocławia, Inowrocław, do Bydgoszczy, do Torunia, no musimy się bardzo spieszyć, żeby tę kwestię właśnie w taki sposób prowadzić. Niepokoi nas głoszenie po tylu latach jakiegoś larum, że to powiat nie pomaga szpitalowi. Gdyby powiat ze swojego budżetu 320 milionów złotych, który musi zabezpieczyć pracę, finansowanie wszystkich pracowników, bo na 100 mieszkańców domu pomocy społecznej 60 jest pracowników i to z mocy przepisów ustalonych według normatywów, opiekunów medycznych, wychowawców, psychologów, a także różnego rodzaju innych obsad, które muszą zapewnić bezpieczne warunki życia dla tych osób, seniorów naszych i chorych. Szpital ma chyba już wyższy budżet niż nasz. Proszę Państwa, to jest problem systemowy, który nie wycenia świadczeń, usług, które świadczą szpitale na jednolitym poziomie i tworzy wielką ścianę w analizie tych procedur z punktu widzenia kosztów uzyskania wiedzy. Na przykład trafiamy do szpitala, doktor uznaje, że jest podejrzenie, coś się dzieje z głową, coś się dzieje z nerką i zaordynowuje badania. Te wszystkie badania przeprowadzi, potem to diagnozuje i na tej podstawie udziela zwolnienia, ale wypuszcza do domu. A to każda ta czynność jest wyceniana. Jeżeli zrobił badanie, nie wiem, tomograf głowy, a być może bieg człowieka był zbyt zaawansowany i uznano w Narodowym Funduszu Zdrowia, że to byłoby sensem, stracił pieniądze, no to w takim układzie musimy te pieniądze oddawać. Nie wiem, kto z nas, bo ja na pewno nie i Państwo też, nie chcielibyście być szufladkowani także na SOR-ze, tam gdzie Was jest tak zwany triaż, czyli podział, stan powagi za jakby zdrowia, aby ktokolwiek decydował, czy dla mnie warto zainwestować tą strzykawkę z tym lekiem, czy takie badanie na rezonansie. Ale to niestety są obligatoryjne przepisy, które zna dyrektor i ta placówka, taki benchmark jest ogólnopolski, ona się musi z tym benchmarkiem równać. To jest taka sytuacja. Największą pogrążającą nas sprawą są wynagrodzenia, ponieważ co roku rząd zarządza podwyżki płac osób, które są na etatach, które mają swoje tabele zaszeregowania i te etaty, to ordynator ma 12 tysięcy złotych, to trudno powiedzieć, jak ktoś jest na etacie, że ta kwota dałaby nam jakąś wysoką stawkę, choć w ogromie tam 1400 osób, które pracuje w szpitalu w sumie, to na pewno jak pomnażamy, tak wygląda. Teraz specjaliści, to są bardzo wysokiej klasy specjaliści, którzy nie zgodzili się przyjść na umowę o pracę, tylko na kontrakty. Kiedyś te kontrakty były na niższych kwotach. Po COVID-zie nie zgodzili się zmniejszyć. Negocjacje trwają, bo kontrakt to jest czasowy. 2 lata negocjujemy nowy kontrakt z uwagi na zmiany, zarówno jeśli chodzi o dochody budżetowe, jak i możliwości finansowe i porównanie do kontraktów, które są do umów o pracę, które są realizowane w myśl przepisów i wskazań Ministerstwa Zdrowia. Ale już wracając nawet do tych wynagrodzeń typowych z kodeksu pracy. Proszę Państwa, otrzymujemy od Państwa pieniądze na te podwyżki. Ale taka podwyżka przychodzi per capita ludzie, którzy tam pracują, zasadnicza i koniec. Resztę, czyli wysługa lat, która się należy z mocy prawa, jakiś dodatek za funkcyjne, na przykład nie wiem, koordynator jakiegoś tam oddziału, wszystkie inne kwestie musimy dokładać sami. Tylko, że szpital nie wypracowuje wyników takich, żeby mógł sobie zaopatrzyć wszystkie środki na te obowiązkowe regulacje. A w ślad za tym toczą się kontrakty, toczą się niedobory bardzo dużych kwot na te kontrakty i w tej chwili jesteśmy, to chyba ogłosił nawet dyrektor, ma naszą opinię pozytywną i pan wojewoda chyba także taką wydał, my nie mamy lekarzy, którzy chcą pracować na oddziale neurologicznym. I to może znaczyć, że będziemy mieli bardzo daleki dostęp do ratowania życia i zdrowia osób neurologicznie pokrzywdzonych. Jest taka ewentualność, że będziemy prowadzić tak zwaną opiekę ambulatoryjną, czyli każda osoba, która trafi z podejrzeniem choroby neurologicznej, będzie oceniona i skierowana do szpitala, z którym tu dyrektor zawrze, czy już zawarł, odpowiednie umowy, że ta osoba w pierwszej kolejności, bo jest to blisko 45 minut, dojedzie do tej instytucji, która jest na wysokim poziomie specjalizacji. Przyszło do nas trochę rezydentów, ale za mało. Nie mamy specjalistów neurochirurgii, nie mamy neurologów.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Podczas konferencji władze powiatu poruszyły również temat trasy Via Pomerania. Odniesiono się do aktualnej sytuacji inwestycji oraz jej znaczenia dla mieszkańców regionu. Co jeszcze powiedziano? Posłuchajcie sami.
2: Starzało, to środowisko się zestarzało. Wszyscy wiemy też, Nie chcę nikomu tutaj wieku wypominać, sama mam swój wiek i doskonale to rozumiem, ale mamy lekarzy, którzy leczyli mnie, gdy ja miałam, nie wiem, 18 lat, oni już byli lekarzami, neurologami i wiemy doskonale, że oni też chcą odpocząć i przejść na emeryturę. Nowych nie ma, rezydentów dzieli wojewoda przez swój Wydział Zdrowia. Rezydenci raczej kroczą śladami swoich profesorów, a te nasze kliniczne szpitale, te szpitale wojewódzkie posiadają wiele osób w stopniu naukowym, profesora, który ma duże zaufanie społeczne, który operuje, który leczy, który diagnozuje już, że tak powiem, sprawy życia bardzo poważne i każdy z tych młodych rezydentów chce w kolejce z tym profesorem chodzić na wizyty, uczyć się od niego. Ale nasze zdanie, powiatowe zdanie, i niech to wybrzmi głośno, nie ma lepszego doświadczenia jak praca w szpitalu na ostro, gdzie nie ma odpoczynku, tylko musi być ktoś, kto wspiera i zmienia. Jeżeli takiego działania nie będzie, to naprawdę nauka teorii, przyglądanie się nie pomoże. Trzeba umieć założyć respirator, trzeba umieć odintubować. To są rzeczy, których młodzi lekarze nie potrafią. I przypomnę wątek COVID-u. Szukaliśmy wsparcia lekarzy, którzy mają prywatne praktyki, czy ewentualnie inne zainteresowania, czy ewentualnie byli emerytami. Z prośbą, żeby pomogli w tym kryzysie, bo nie wszyscy są w stanie wytrzymać w kombinezonie, którym nie można oddychać przez ileś tam godzin. Niestety nie zgłosił się ani jeden lekarz. Niestety państwo nie skorzystało z możliwości nadania jakiegoś nakazu, żeby jednak osoby, które mają swoje przychodnie, nie bez kozery, wybudowane z wielu możliwych programów Unii Europejskiej, bo też tam są te pieniądze, między innymi, bo ja nie wiem, że nie mają swoich środków, ale nie chciały iść do szpitala. Uzasadnienie, no ja wam nie zaintubuję. U mnie w poradni się takich rzeczy nie robi. I ja to też rozumiem. Proszę państwa, to tyle z mojej strony. Na pewno koledzy uzupełnią, bo ja to tak przedstawiłam tylko powiedzmy pragmatycznie, jak to prowadzę już drugą kadencję. Jak państwo się pofatygujecie i zrobimy spotkanie za jakiś czas, wyłożymy, rozłożymy wam wszystko na piśmie, co mamy w korespondencji ze wszystkimi politykami, rządem, z panem premierem, z panią minister. Na wszystkich byliśmy konferencjach, z każdym posłem rozmawialiśmy, z senatorem, marszałkiem. Ostatni pomysł, przejmijcie od nas funkcję organu tworzącego, bo jesteście wyposażeni w środki i dostęp do środków Unii Europejskiej, większy w tym zakresie, a my chętnie będziemy dbać i dofinansowywać zakup jakiegoś sprzętu w miarę możliwości naszego budżetu, który, przypomnę, ma 530 km dróg do zrobienia i niekoniecznie musi tylko ratować szpital jako jedyny, bo to nas przekracza nasze finansowe możliwości, a mało tego, nie ma obowiązku statutowego, nie jesteśmy organem, który zarządza szpitalem. My nie zarządzamy. Proszę państwa, kiedy opiniuje zarząd powiatu pewne decyzje, prośby o decyzje, jeżeli będzie to opinia negatywna, a jest ich sporo ostatnio z uwagi na sytuację finansową, pan dyrektor i tak może w majestacie prawa podjąć decyzję sam i dokonać swoich zmian bez naszej zgody. Tak stanowi prawo, nie jest kompatybilne, nie jest spójne i czasami mam wrażenie, że to takie tylko pozorowane regulacje, a powiem ja to, bo to chyba mnie najbardziej zabolało, gdy pan premier powiedział parę dni temu, nie wiedział o wysokich pensjach. Proszę państwa, w takim szpitalu jak nasz, jeżeli lekarzy jest paru, co ma 100 tysięcy złotych pensji, to już jest 1 200 000. Cóż robi 1 630 000 więcej? Nie mamy na to wpływu. Takie jest prawo, takie są pozwolenia, zezwolenia, dopuszczenia, a dzisiaj jesteśmy po prostu zdziwieni. Jeżeli tak łatwo się można wyłgać z odpowiedzialności i nie procedować prawa, na którym już pani minister Leszczyna pracowała i miała nawet dość dobry pomysł oddłużenia szpitali, dać szansę, jak mamy działać, żebyśmy mogli uzyskać z BGK pod jej rekomendacje wsparcie na oddłużenie, które byłoby umarzane, gdyby efekty przynosiły nasze działania. Więc ja to tyle, co wiem, bo brałam udział w wielu konferencjach, ale najbardziej podobała mi się taka, gdzie spotkaliśmy się z pracodawcami szpitali, czyli dyrektorami szpitali, właścicielami z racji, gdzie są spółki. Płakaliśmy, tupaliśmy, wzywaliśmy dziennikarzy. A pan premier tegoż samego dnia zrobił swoją konferencję, spotkał się z innymi osobami, one tu u nas nie były, i ogłosił, kto powiedział, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma pieniędzy. To nieprawda. A Narodowy Fundusz Zdrowia na innym miejscu powiedział nam, że nie ma pieniędzy. Tyle, proszę państwa. Ja ze swej strony oddaję głos starostom.
3: Słuchajcie państwo, w pełni zgadzam się z panią starostą.
2: Henryk
3: Procek, wicestarosta. W pełni się tutaj zgadzam z panią starostą, z tym, że na szpital mamy bardzo mały wpływ. Dowiedzieliśmy się od was, dziennikarzy, przed momentem, że nasza opozycja będzie robiła po nas konferencję. Przypuszczam po artykułach, tak jak pani starosta mówiła, które się ukazały wcześniej, że będzie to dotyczyło szpitali, ewentualnie dróg, można się domyśleć. Ja bym chciał przypomnieć, że radni, którzy są w naszej opozycji, to są radni Platformy, między innymi Platformy Obywatelskiej, czyli Koalicji Obywatelskiej oraz PSL-u. I to są partie, które w tej chwili mają w Polsce władzę. I jeżeli padnie jakieś próby przesunięcia odpowiedzialności za szpital na nas, to są to tylko według mojej oceny sztuczki polityczne. I po prostu musimy tutaj działać w ten sposób, bo protestujemy w sprawie szpitala, mówimy o tym bardzo często, ponieważ w naszej opinii nasz szpital traktowany jest jako szpital zaściankowy, ponieważ szpitale powiatowe, jesteśmy w takiej sytuacji, że szpitale powiatowe w większości to są szpitale, które mają 3-4 oddziały wybrane, te, które się, że tak powiem, w kole, tak, które się najbardziej opłacają. Nasz szpital natomiast, sam powiat to jest 150 tysięcy, plus powiaty ościenne, które mają małe szpitale i przywożą do nas ludzi, to co już wielokrotnie mówiliśmy, około 350 tysięcy ludzi. Natomiast Bydgoszcz razem z powiatem ziemskim bydgoszczym to jest 450 tysięcy ludzi. My mamy jeden duży szpital, a Bydgoszcz ma około 10 wyspecjalizowanych szpitali, kilka SOR-ów. I tutaj bardziej by nam zależało od rozwiązania systemowe, żeby ten nasz szpital nie traktować w ten sposób, że jest to szpital wśród tych dużych szpitali drugiej kategorii, czyli powiatowy. Czyli my chcemy, żeby nasz mieszkaniec naszego powiatu, który płaci składkę zdrowotną taką samą jak mieszkaniec dużego miasta, żeby miał dostęp do finansowania w leczeniu taki sam jak mieszkaniec dużego miasta. Oczywiście, że to nie jest wina mieszkańców dużych miast, ponieważ to są bardzo często nasi przyjaciele, nasze rodziny mieszkają w tych miastach, tylko chodzi o rozwiązania systemowe. My nie jesteśmy gorsi. Tak samo być może, że od opozycji usłyszymy o drogach i tym podobnych. My przede wszystkim tutaj jako powiat potrzebujemy skomunikowania z drogami szybkiego ruchu. Zasada jest taka, kto nie ma drogi szybkiego ruchu, ten się nie rozwija, ponieważ żadne wielkie firmy, które zatrudniają po kilka tysięcy pracowników, nie zainwestują w taki obszar, ponieważ logistycznie to jest trudne do opanowania. My robimy z naszej strony powiatowej, co możemy. Każdą drogę najmniejszą remontujemy. Ponadto jeszcze duża inwestycja, prawda pani starosto?
2: W przyszłym roku 200 milionów złotych droga do Solca.
3: Tak, 200 milionów złotych droga do Solca. Natomiast jesteśmy pominięci, odcięci od A1, od każdej drogi S jesteśmy odcięci i radni niech może opozycji bardziej naciskają na swoje ugrupowania, żeby po prostu, żebyśmy nie mieli tego wykluczenia. Ja po prostu pod tym względem, jeżeli chodzi o dostęp do leczenia, czy dostęp do tras szybkiego ruchu, Inowrocław i powiat inowrocławski uważam za wykluczone w tej chwili. I tutaj, żeby nie dać się
2: manipulować,
3: bo chodzi w tej przyszłej konferencji, nie będzie chodziło pewnie o powiat, ale o odwrócenie uwagi od prawdziwych tych krajowych problemów, od wykluczenia komunikacyjnego, bo my już raz zostaliśmy wykluczeni. Autostradą A1, która wstępne rozmowy były takie, że miała przebiegać między, pamiętam takie rozmowy medialne między Bydgoszczą a Toruniem, czyli Inowrocław by był w naturalny sposób blisko autostrady A1 i byśmy mieli w tej chwili piękną strefę, przypuszczam, że gospodarczą jako powiat, byśmy się rozwijali bardzo dynamicznie, bylibyśmy na całkowicie innej pozycji. Nie byłoby tych telefonów do nas o pomocy, bo rynek pracy widzimy, że jest coraz węższy i tak dalej. I dlatego po prostu nie każdy zajmie się tym, na co ma wpływ. I to tyle. Na podsumowanie, chciałbym, żeby koledzy dołączyli się również do protestu, jaki będziemy z miastem, koledzy z opozycji, do protestu, jaki będzie organizowany w sprawie wyłączenia dróg od dróg ekspresowych.
2: I to na wzór swego czasu protestu, który krążył i dzięki czemu mieliśmy małą obwodnicę wokół Inowrocławia. Że przyniosło to skutek. Widać, że jednak agresją uzyskuje się więcej.
4: Dzień dobry Państwu. Maciej Basiński, członek zarządu powiatu inowrocławskiego. Zacznę może od służby zdrowia, bo chciałbym jeszcze się też na drogach skupić. Podsumowałbym to jednym zdaniem, skierując oczywiście te słowa do opozycji. Za dużo polityki, a za mało działania. Budzicie się zawsze wtedy, kiedy jest sesja absolutoryjna, kiedy jest wotum zaufania. Przecież jesteście tak samo radnymi jak my, a już to, co powiedziała pani starosta, to Rada Powiatu odpowiada za szpital. On się nazywa Szpital Powiatowy, dlatego Rada Powiatu. My jako zarząd, tutaj w imieniu wszystkich powiem, pomagaliśmy, będziemy pomagać i pomagamy szpitalowi. Tylko nasze możliwości są takie, a nie inne, o czym mówiła przed chwilą pani starosta. My nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś takiego, że szpital Szczelam jest zadłużony na 50 milionów, jutro na zarządzie podejmujemy decyzję, to my 50 milionów szpitalowi dajemy, fajny był zarząd. Nie, proszę państwa, to nie tędy droga. Jak wiemy doskonale, system opieki zdrowia jest chory. Chory nie na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, ale na poziomie centralny, bo to tam się wszystko zaczyna. To tam jest Ministerstwo Zdrowia, któremu podlega NFZ, który jakby wszystkie te pieniądze gromadzi i tak naprawdę oni mogą tylko zrobić to, do czego ustawy ich obligują.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Nowe wystawy, wydarzenia i kolejne spotkania ze sztuką. Dom artysty przygotowuje kolejne propozycje dla mieszkańców. O tym, co przed nami, opowiada Ilona Gawrońska. Tylko w Meloradiu Inowrocław. Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną przedstawicielka i prezes zarządu Stowarzyszenia Domu Artysty, pani Ilona Gawrońska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Pani Ilono, spotykamy się właściwie praktycznie po roku. Nowości nie brakuje, czyż tak, czy nie?
5: Tak, nie brakuje i dzieje się naprawdę bardzo dużo. Za kilka dni widzimy się tak naprawdę w Lubostroniu, 23 bodajże, na imprezie konnej, Powozów Konnych, gdzie Dom Artysty będzie wystawiał swoje prace. To tak naprawdę na dniach. A jesteśmy w trakcie wielu projektów. W tym roku udało nam się pozyskać fantastyczne środki na projekt Bądź Artystą w Każdym Wieku. Ten projekt realizowany jest w gminie Janikowo. Tam będziemy mieli możliwość spotkać się z dwoma sołectwami, gdzie przeprowadzone będą warsztaty. Warsztaty odlewnicze, czyli gips. Dzieciaki będą mogły stworzyć swoją figurkę gipsową, którą później oczywiście pomalują. Warsztaty z wypalania w drewnie. Myślę, że te warsztaty będą jednymi z ciekawszych warsztatów, bo mało spotykanych, a każdy będzie mógł spróbować swoich sił, aby stworzyć taki swój obraz wypalany, więc coś oryginalnego. Kolejny warsztat to skrzynki skarbonki, czyli tradycyjnie wracamy metodą dekorowania dekupaż na drewnianych skrzynkach. Zabawa z fotografią to jest warsztat taki bardziej rodzinny, żeby stworzyć po prostu razem zdjęcia pamiątkowe, które uwieczną wspólnie spędzony czas. I tutaj będzie można stworzyć właśnie przebierane, ale również takie portretowe zdjęcia rodzinne. Kolejnym warsztatem są świeczki deserowe i tutaj zawsze nasi warsztatowicze, zawsze zjawi się ktoś, kto się pomyli z prawdziwym owockiem, więc bardzo niebezpieczne warsztaty dla osób o bogatej wyobraźni, a bodajże stworzą świeczki, które będą wyglądać jak takie prawdziwe desery lodowe lub takie drinki owocowe, pełne koloru i owoców, więc warto wziąć udział.
1: A te świeczki będą normalnie takie zapachowe, czy jak to będzie wyglądało?
5: To będą świeczki sojowe, z naturalnej soi, zapachowe i barwione przez uczestników, więc tak naprawdę robimy od podstaw, od wprowadzenia knota w szklane naczynie, po przygotowanie wszystkich elementów dekoracyjnych i efekt jest naprawdę genialny. Zresztą, kto chce zobaczyć, to warto przyjść, warto się zgłosić, czyli obserwować nasze strony.
1: Ile za taką świeczkę? Bo to mnie zaciekawi. Już.
5: Uczestnicy mają to za darmo, bo jest to finansowane z urzędu. W tym wypadku, jeśli chodzi o gminę Janikowo, finansuje to gmina Janikowa oraz jedno spotkanie jest z powiatu inowrocławskiego.
1: Nie, no to na pewno wpadnę.
5: Zapraszamy. Kolejny warsztat to jest komiks, czyli można nauczyć się stworzyć własną postać komiksową i tak naprawdę dowiedzieć, w jakiej formie realizuje się komiksy. No i ostatni już warsztat, który realizujemy w ramach tego projektu, to są szklane ogrody, tak klasycznie dla każdego, ale też zależy nam na tym, żeby to były warsztaty międzypokoleniowe, więc warsztaty są łączone, na przykład szklane ogrody z figurkami, po to, żeby na ten dzień spotkały się i ci najmniejsi mieszkańcy, i ci najstarsi, żeby tak naprawdę zjednoczyć lokalną społeczność. I jak na razie nam to się fantastycznie udaje. Dzisiaj jesteśmy po jednych z warsztatów w gminie Złotniki Kujawskie, realizowane w Rucewie. I przeżycia są fenomenalne, bo były wszystkie grupy wiekowe, od starszych seniorów po najmniejsze dzieci i to jest chyba największa wartość tego, że jednak udało nam się zjednoczyć te wszystkie grupy, a nie tylko kierować spotkanie do jednej konkretnej.
1: Czyli poprzez sztukę łączycie pokolenia.
5: Tak. Tak, można powiedzieć, że jest to ze sztuką przez pokolenia tak naprawdę. I to cieszy, że tak naprawdę mamy ograniczoną liczbę osób na warsztat, ale poszerzamy te warsztaty. Mieliśmy chyba tylko jedno spotkanie, co zmieściliśmy się w ograniczeniach, które nas obowiązują, a cała reszta musieliśmy jakoś rozwiązać sytuację, bo jest bardzo dużo chętnych. Tak naprawdę całe świetlice są zapełnione i to jest właśnie to, że to cieszy, że jest ta potrzeba i widać tą potrzebę w tym wszystkim. I tych warsztatów będziemy mieli jeszcze dużo, bo tak jak mówiłam, gmina Janikowo, dwa spotkania, z powiatu mamy realizowane jedno w gminie Janikowo oraz jeszcze jedno spotkanie w gminie Złotniki Kujawskie. I tu też te warsztaty już się powoli kończą, bo realizujemy je w Tucznie. Kolejnym takim spotkaniem z cyklu Bądź artystą w każdym wieku będzie jedno takie spotkanie w Nowej Wsi Wielkiej, czyli z każdego z tych warsztatów raz będziemy się widzieć w Nowej Wsi Wielkiej. Będziemy tu jeszcze informować na naszych stronach o konkretnych terminach, kiedy one będą się odbywać. Później jeszcze mamy o Złotnikach Kujawskich, już wspominałam tak samo o powiecie. To dalej kolejny projekt, to już coś innego, czyli Szklane Historie. Jesteśmy jako grupa już po warsztatach z witrażu. Efekty tych warsztatów, powiem, ja jestem sama, pierwszy raz byłam na takich warsztatach i to jest fantastyczne przeżycie czegoś nowego, czegoś, co na co dzień się nie robiło. Uważam, że wejdę gdzieś tam w jakiś zakresie warsztatowym dla młodzieży, seniorów w witraże, tak jak prowadzę swoje warsztaty, ale dla ludzi, którzy chcą zobaczyć coś nowego, polecam. Fantastyczny warsztat. Realizowaliśmy go w Niszy, to jest Muzeum Witraży w Toruniu. Fantastyczny klimat, fantastyczni ludzie. Będzie możliwość też zobaczenia ich twórczości na wystawie, którą, uwaga, już będziemy mieli 26 września o godzinie 15 w naszym zaprzyjaźnionym Muzeum Jana Kasprowicza, który jest z nami współorganizatorem tego akurat projektu.
1: Które serdecznie pozdrawiam.
5: Oczywiście, Muzeum Jana Kasprowicza zawsze nas wspiera i co roku przynajmniej jeden projekt realizujemy razem, co nas bardzo cieszy. No i tym razem no nie mogło się obyć, jeśli mam dofinansowanie z powiatu, no to muzeum po prostu jest najlepszym partnerem w tych działaniach i naszym stałym partnerem i myślę, że będziemy tak do końca świata funkcjonować.
1: Pani Luno, ile czasu powstaje taki witraż? Mniejszy, większy, jak to wygląda?
5: No właśnie, nasze witraże wcale nie były duże, ale pochłonęły bardzo dużo czasu, bo same warsztaty trwały ponad 3 godziny. Przygotowanie szkiełek, fakt, większość szkiełek już była przygotowana. My mieliśmy możliwość spróbowania tego, jak się tnie te szkiełka, ale już mieliśmy poszlifowane je, więc jakby ta część tej pracy też pochłaniająca czas, już była przygotowana i nie musieliśmy się borykać z tymi problemami bezpośrednio, choć mieliśmy możliwość spróbowania tego, więc wiemy, jak to zrobić, w jaki sposób. Ale żeby stworzyć taki duży witraż, to uważam, że naprawdę sporo godzin trzeba poświęcić i chyba człowiek jeszcze bardziej docenia po spróbowaniu takiego warsztatu ten kunszt, tą wartość tego witrażu, że ta wartość jest dużo większa, niż nam się tak naprawdę wydaje. Dużo więcej pracy jest włożone, materiału, dowiadujemy się wtedy też o kosztach tych materiałów, a szkło, no jak się dowiedzieliśmy, jakie są koszty, jakie są szkła, no to niejednemu oczy się otworzyły, więc jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się w tym roku zrealizować ten właśnie warsztat, bo myślę, że żaden z nas by nigdy nie podjął takiej próby, gdyby właśnie nie ten projekt. A uczestnicy są bardzo zadowoleni. No i co? Zostaje nam tylko zaprosić na tego 26 na godzinę 15 do muzeum. Będą czekać atrakcje, będą oczywiście muzyczne, bo jakby to sztuka bez muzyki. Tego się chyba nie da pominąć. To musi zawsze funkcjonować razem.
1: Musi być symbioza. A kto w tym razem wystąpi?
5: Jeszcze tego nie zdradzę, bo jesteśmy w trakcie rozmowy. Oczywiście wspiera nas Państwowa Szkoła Muzyczna w Inowrocławiu, bo kto by inaczej. Tutaj tak samo zawsze możemy na nich liczyć, więc to jest fajne, że właśnie lokalne takie

0: słuchać, co zobaczyć. No i oczywiście czym się poczęstować.
1: Pani, czy pani śpi w ogóle?
0: Nie wiem, chyba tak.
1: Ostatni raz pani zadawałem to pytanie, czy coś się zmieniło przez ten rok prawie?
0: Bardzo dużo się zmieniło, bo no, wielu z was wie, że już miałam swoje przeboje z ręką i rzeczywiście musiałam zwolnić w dużej mierze, ale właśnie jak widać zaczęłam się rozpędzać na nowo i tych działań jest teraz coraz więcej. No był taki okres, gdzie musiałam totalnie zwolnić i totalnie odpuścić. Robiłam to, co musiałam, takie podstawowe realizacje, a kwestie takie społeczne, no musiałam niestety odłożyć na bok dla własnego zdrowia.
1: Co przy takim intensywnym trybie życia, wiem sam przez siebie, trudne. Bardzo
0: tak,
1: trudne.
0: Bardzo trudne, bo człowiek się nie umie znaleźć w takiej sytuacji, że nagle czegoś nie może zrobić. Miałam połamanie prawej ręki w łokciu, więc to już w ogóle był koszmar. Nie mogłam ani prowadzić, więc byłam skazana na wsparcie innych osób. Ale przekonałam się, że mam prawdziwych przyjaciół i to też jest dla mnie dodatkowe doświadczenie. Uważam, że nic, co wokół nas się nie dzieje, nie dzieje się po nic. I to złamanie też pokazało mi, na kogo mogę liczyć, na kogo nie, i wyklarować te relacje. I myślę, że to jest taki dodatkowy plus. I tak samo ja to przebiłam w taką pozytywną rzecz, bo rzeczywiście udało mi się wejść w różne współprace poprzez to. No i działamy dalej. I mówię, jeszcze skończyliśmy teraz na tych szklanych historiach, ale to jeszcze nie koniec projektu.
1: Ja tutaj czekam cały czas z niecierpliwością, ale już jest lepiej z rączką.
0: Chyba tak, w sensie już funkcjonuje, już jeżdżę sama i jakby ta ręka już jest na tyle wyleczona, że już możemy działać. Pozdrawiam tu szpital w Inowrocławiu, do którego też niedługo zajrzę ze względu na dalszą rehabilitację. Tutaj też mam wsparcie ze szpitala, co jest też fajne. I no mówię, no w tej całej sytuacji nagle się pojawiają tacy ludzie, którzy gdzieś tam wychodzą właśnie z zapytaniem, czy coś pomóc i tym podobne. I to cieszy. To cieszy, że jednak ta praca daje takie owoce.
1: Bo w takich sytuacjach poznajemy ludzi, którzy są z nami na dobre i na złe.
0: Tak, dokładnie. Dokładnie i to daje takiego jeszcze takiej większej mobilizacji do działania, że jednak ktoś to docenia w jakiś sposób i widzi w tym potencjał i widzi, że dajemy się wszystko, żeby to w jakiś sposób pokazać i pokazać ludziom, że możemy łamać pewne mury, łamać pewne takie ograniczenia nasze.
1: Słowo łamać nie jest przypadkowe.
0: Nie jest przypadkowe, bo związane jest akurat z tym połamaniem mojej ręki, abstrakcyjnym połamaniem, bo ponoć sport to zdrowie, ja zrobiłam to na rolkach i no wyszło jak wyszło. Co było też zabawne, stało się to 28 maja, a my 29 maja realizowaliśmy Wiatrem Niesiony projekt w Teatrze Miejskim.
1: Też o nim rozmawialiśmy.
0: Też rozmawialiśmy i ten wernisaż właśnie prowadziłam ze złamaną ręką.
1: Można.
0: Byłam świadoma tego, że jest złamana, jeszcze byłam przed operacją i tak naprawdę krótko po wernisażu wylądowałam na stole operacyjnym i to jest taka abstrakcyjna historia, bo pewnie wiele osób by nie zdecydowało się na udział w tym, ale no, tak jak wspominałam, w takich momentach poznajemy ludzi i tu moja grupa bardzo fajnie się zachowała, bo jako główny organizator miałam w nich mega duże wsparcie, nie musiałam prawie niczego nosić tak naprawdę, więc ta ręka była na ten czas bardzo mocno odciążona, a wszystko udało nam się zgrać, wszystko nam się udało przywieźć, zrobić tak, jak to zaplanowaliśmy i to jest, mówię, kolejna taka wartość, że no mimo takiego zdarzenia dźwignęliśmy to razem i to pokazuje, że razem możemy więcej po prostu i nic nas nie ogranicza, nawet połamanie.
1: Oczywiście, że tak, i w takich sytuacjach też pokazujemy, jak bardzo jesteśmy zdeterminowani do pracy, którą robimy, którą wykonujemy, że nawet jakieś przeciwności losu, nawet zdrowotne, nie stanęły na drodze.
0: Tak, myślę, że dużo w tym jest wpływu.
2: Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Końcówka roku w Domu Artysty zapowiada się kulturalnie i różnorodnie. Jakie wystawy i wydarzenia pojawią się w najbliższym czasie?

0: O planach i nowych inicjatywach opowiada Ilona Gawrońska, tylko w Meloradiu Inowrocław.
1: Że jeśli robimy coś, co się kocha, to nie odpuszczamy tego.
2: Nie ma czegoś takiego, że się nie chce?
1: Nie ma, nie ma. W ogóle jest się osobą, która po prostu kocha żyć wśród ludzi i kocha działać wśród ludzi, to zamknięcie w domu, bo zdrowie nam nie pozwala, to jest chyba największa kara w tym wszystkim. Niektórzy się śmiali ze mnie, że w końcu odpoczęłam, że w końcu wyspałam się. Ja chyba byłam bardziej zmęczona tym leżeniem niż funkcjonowaniem, no bo wiadomo, że po operacji te 3 dni trzeba było troszeczkę odpuścić, no ale długo nie trwało. Pierwsze moje zlecenie było na zlecenie gminy Złotniki Kujawskie. Malowałam właśnie dokładnie 5 dni po operacji. Malowałam akwarele kościoła w Złotnikach Kujawskich, co było dla mnie mega dużym wyzwaniem, ale fajne jest to, że tak naprawdę po tym, jak księża dostali te akwarele, to tak się prace spodobały, że już mam kolejne zamówienia pod tym względem i już mam rozmowy z kolejnymi parafiami na temat właśnie stworzenia takich cyklów akwareli, więc no myślę, że właśnie to jest to, jak się coś kocha, to nie da się tego odpuścić. Ale może wróćmy dalej do projektów.
2: Bo no, życzymy zdrówka, ale projekty też są ważne. Co będzie największym punktem zwrotnym w działalności Domu Artysty w najbliższych miesiącach?
1: Znaczy się punktem zwrotnym. My chyba już weszliśmy na taki etap, że wiele tych działań to są nasze pomysły takie trwałe. Bo,
2: cykliczne.
1: Tak, bądź artystą w każdym wieku, tak naprawdę to jest projekt, który już któryś rok z rzędu jest realizowany, tylko że my go bardzo mocno poszerzyliśmy, bo tak jak go realizowaliśmy tak naprawdę tylko w gminie Inowrocław, to w tym momencie rozwinęliśmy to jeszcze gmina Nowa Wieś Wielka. To były 2 gminy, które go wcześniej realizowaliśmy. To realizujemy go teraz już gmina Złotniki Kujawskie poprzez powiat inowrocławski, tak? I to rozbudowaliśmy do takiej rangi, że tak naprawdę my co tydzień gdzieś jesteśmy. Co tydzień odwiedzamy jakieś sołectwo, to co tydzień spotykamy się z nowymi ludźmi. I to jest fantastyczne, że co tydzień tych ludzi jest coraz więcej, coraz bardziej przybywają, coraz chętniej.
2: I pokazuje to, jaki jest duży potencjał i popyt na sztukę wśród ludzi.
1: Tak. Chęć tego tworzenia poprzez społeczeństwo, tak? I to jest fajne. I mówię, no kolejny ten projekt taki, który już realizujemy kolejny rok z rzędu, to chociażby z kulturą dookoła świata, bo i z miastem Inowrocław będziemy go realizować. W tym roku odwiedzimy Czechy.
2: Na razie.
1: Właśnie, tu jeszcze termin nie jest do końca zgrany. Jesteśmy w trakcie ustalania, ale na dniach damy informację na pewno. Ale już mamy termin z kulturą dookoła świata, realizowany w gminie Inowrocław. I tutaj odwiedzamy Chiny. Chiny odwiedzamy 19 września w Gnojnie, w świetlicy w Gnojnie. I tam, uwaga, jak w zeszłym roku, odbędą się zawody kulinarne w daniach chińskich, więc wezmą udział sołectwa z gminy Inowrocław. Kończymy właśnie spisanie sołectw, które chcą wziąć udział w losowaniu. Będą 2 wylosowane w taki uczciwy sposób, żeby nie było żadnej faworyzacji, że kogoś sobie wybraliśmy. To będzie po prostu losowanie. Los wybierze, które sołectwa będą ze sobą walczyć i będą miały za zadanie przygotowanie dania chińskiego, głównego, i deseru. Więc co przygotują? Nie wiemy. Zobaczymy.
2: Czyli taki gminny masterchef.
1: Coś w tym stylu, ale jakby w zakresie danej kultury kulinarnej, w tym wypadku Chiny. My jako Dom Artysty oczywiście tematyka Chiny w sztuce wizualnej, tak, obrazy, zdjęcia, rzeźby i to wszystko będzie można tego 19 czerwca zobaczyć. Tak samo oprawa muzyczna będzie. Myślę, że naprawdę projekt warty tego, żeby przyjść, zobaczyć i po prostu spędzić fajnie czas, bo tak naprawdę wszystkie nasze projekty są stworzone po to, żeby ludzie się zwyczajnie mogli spotkać. To jest chyba największa wartość w tych projektach, że one nie są realizowane anonimowo, tylko po to, żebyśmy fizycznie gdzieś poszli, gdzieś się spotkali, i zaczęli rozmawiać, a to jest po chyba tych wszystkich turbulencjach związanych z COVID-em, nie COVID-em, bardzo ważne, żeby jednak budować te relacje społeczne i odbudowywać je, bo w szczególności mamy problem, jestem akurat instruktorem w ośrodkach kultury i w szczególności mamy problem z młodzieżą, która bardzo mocno się zamknęła społecznie.
2: No COVID tak. Bardzo oddzielił ludzi od ludzi.
1: Tak i właśnie te projekty mają na celu jednak zbliżyć tych ludzi do siebie, sprowokować wyjście, sprowokować to, żeby na nowo odbudować. No, ja pamiętam, jak moi rodzice byli w naszym wieku młodzi, to oni tak naprawdę co chwilę się spotykali, a teraz tego tak nie widać. I no, chyba nad tym najbardziej ubolewam jako prezes naszego stowarzyszenia i to jest taki mój priorytetowy cel jednak, odbudowa tych relacji społecznych, żeby ludzie rzeczywiście widywali się częściej i nie na wielkich festynach, bo wielki festyn tak naprawdę przejdziemy, posłuchamy muzyki, wrócimy do domu. Chodzi o właśnie takie kameralne spotkania, wspólne spotkania, na których będziemy rozmawiać, będziemy coś razem robić i z czego coś wyniesiemy takiego fajnego, co będzie dla nas taką fajną pamiątką. Oczywiście jak co roku pewnie na Chiny i na Czechy coś przygotujemy, co też będzie można zabrać do domu.
2: Ale jeszcze nie zdradzamy.
1: Jeszcze nie zdradzamy, bo to jest wszystko jakby... No jak mówiłam, jestem po kontuzji, więc pewne sprawy się musiały przesunąć i musimy teraz pewne rzeczy do końca dograć, ale na pewno zrobimy to z rozmachem i z radością na twarzy i mam nadzieję, że wielu z Was pojawi się na tych spotkaniach no i będzie razem z nami uczcimy je razem, bo wiadomo, że robimy to dla ludzi, nie dla siebie.
2: Czy będą jakieś inicjatywy, których mieszkańcy Inowrocławia jeszcze nie widzieli i będą nowością?
1: Myślę, że te witraże będą taką dużą nowością, bo z tego, co tak rozmawiałam, to takiej typowo wystawy związanej z witrażem i warsztatem z witrażu nie było tutaj. Weszliśmy bardziej w tą współpracę, oprócz tego, że sam warsztat był przeprowadzony właśnie w Toruniu, w pracowni Nisza, to oprócz tego planujemy wspólną wystawę, żeby oprócz tych naszych dzieł, które powstały, będzie też zaprezentowana twórczość tej pracowni, co nas też cieszy. No i tak naprawdę skupimy się w ogóle na witrażach, które funkcjonują też w Inowrocławiu, bo w Inowrocławiu jest również bardzo dużo ciekawych witraży. I tutaj z dyrektorem Muzeum Jana Kasprowicza o tym również rozmawialiśmy, że no warto by było ten temat bardziej też pokazać, wypuklić, bo chyba do końca nie jesteśmy świadomi, jakie dobro, jakie piękno mamy w tym mieście. I na te detale warto zwrócić uwagę.
2: Jakie witraże na przykład pani pierwsze się rzucają takie w oczy, w pamięć? Jak pani mówi o witrażach w Inowrocławiu, wyjątkowych?
1: Kościoły. Kościoły. Ja pochodzę z gminy Złotniki Kujawskie, parafia w Lisowie Kościelnym. I zawsze, jak byłam małym dzieckiem, zawsze podziwiałam witraże i światło przechodzące przez te witraże w kościołach. I kiedy mówi się o witrażach, takie moje pierwsze skojarzenie jest z witrażem właśnie w kościele, pokazującym tą boskość, bo te witraże miały swój konkretny cel. One miały właśnie, na szczególności dla osób niepiśmiennych, pokazywać tą historię, tą boskość. I to światło przychodzące nadaje jeszcze takiego pięknego charakteru, takiej gloryfikacji danego zdarzenia, w którym bierzemy udział. I zawsze jak byłam dzieckiem, to podziwiałam w trakcie mszy, chodząc z rodzicami na mszę, właśnie to światło przechodzące w tych witrażach. I no pierwsze skojarzenie takie, witraż kojarzy mi się jednak z kościołem.
2: Pani zrobiła swój witraż kiedyś? Na tych warsztatach
1: tak,
2: może?
1: Tak, w warsztatach zrobiłam. I to jest taka też bardzo zabawna historia, bo zrobiło nam się małe zamieszanie i zamiast 12 warsztatowiczów pojawiło nam się 13. Niewypechowa liczba, ale dla nas szczęśliwa i nawet bardzo szczęśliwa, bo pan, który przeprowadził nam warsztaty, zgodził się na 13 witraż. 13 robiłam docelowo, w końcu ja. I to jest witraż, który najbardziej się różni, bo tak jak odnosiliśmy się do twórczości Jana Kasprowicza i witraże są stworzone, nie powiem jakie, bo jeśli ktoś chce zobaczyć te witraże, to przyjdzie i zobaczy sam.
2: Są różnej wielkości.
1: Nie, wielkości są te same, bo mieliśmy jakby jeden taki główny schemat, plus ten 13, który okazał się kończynką czterolistną. Więc taki fajny znak tego szczęścia, które spotkało nas na tych warsztatach, że pan nie odmówił nam tej 13 osoby, co było bardzo miłe i udało nam się tak naprawdę zagospodarować warsztat dla wszystkich uczestników, którzy się pojawili. I co nas bardzo cieszy, że taka w ogóle sytuacja wyszła, bo wiadomo, że każdy chce jakoś zarobić i raczej niechętnie ludzie pozwalają na powiększenie warsztatu, który, no nie ukrywajmy się, jest kosztowny, tak? No ale pan, który przeprowadził nam te warsztaty, stwierdził, że jesteśmy taką fajną ekipą, że tak się cieszę, że to Inowrocław przyjechał i realizuje te warsztaty u nich, że zgodził się na stworzenie tego 13 warsztatu, tej kończynki na szczęście. No i oczywiście będzie można ją zobaczyć, tą szczęśliwą kończynkę na naszej wystawie. Najlepiej, jak to mówią te krasnale w Wrocławiu, dotknąć to i tej kończynki na szczęście dotknąć, żeby to szczęście trzymało się każdego z nas.
2: No oczywiście. A czy planujecie jakieś inicjatywy przed końcem roku w Domu Artysty?
1: Będą jeszcze dwa wydarzenia. Jedno będzie w Pałacu Lubostrońskim i to będą urodziny Domu Artysty. Tu będziemy informować. Już mamy dograny termin, ale na razie nie chcę go zdradzać, więc proszę tutaj obserwować. Też wyślemy informacje do Was, więc tutaj damy kiedy, co i jak. To będą urodziny Domu Artysty w Pałacu Lubostrońskim, na naszej lubej stronie, w którym bywamy bardzo często. No i również tu już mogę powiedzieć wstępnie, że będę jako przeżywać dziesięciolecie pracy w zawodzie. 10 lat temu skończyłam tak naprawdę magistra sztuki, więc to już mam czasu. I z tej okazji też po raz drugi bodajże w mojej kadencji bycia w Inowrocławiu zaprezentuję indywidualną swoją wystawę w Teatrze Miejskim. Bodajże to jest 9 października. Tak mi się wydaje, że 9 października. Tu będziemy mieli przyjemność spotkania się z grupą UNO Tribute Perfect, która zagra na tym wernisażu, więc będziemy rozmawiać na temat sztuki, mojej edukacji plastycznej, która miała miejsce przez wiele lat, bo kończyłam liceum plastyczne w Bydgoszczy oraz Akademię w Warszawie. No i będzie można zobaczyć ten przekrój całościowy, łącznie z dyplomem, już kiedyś prezentowanym w Inowrocławiu, ale jest wiele nowych obrazów, których jeszcze nie prezentowałam w Inowrocławiu i będzie okazja je zobaczyć.
2: Czy będzie pani promotor, tak to się nazywa na Akademii, tak samo jak na studiach innych, czy...
1: Jestem w trakcie rozmowy, niestety mój promotor dyplomu, mieliśmy już przyjemność gościć Stanisława Baja w Inowrocławiu. Te osoby, które miały przyjemność być na tej wystawie w Muzeum Jana Kasprowicza, na pewno bardzo dobrze wspominają to spotkanie z profesorem. Niesamowita postać, wyjątkowy człowiek, a to jest wartość, bo tak ludzkim profesorem być jak Baj, to rzadko który profesor jest. I rzeczywiście przygoda spotkania się z profesorem i bycie razem wystawionym, bo wtedy miałam przyjemność po raz pierwszy tak naprawdę stanąć na równi z własnym profesorem i mieliśmy razem tą wystawę w muzeum. Uważam, że w takiej mojej kadencji twórczej tamta wystawa była najważniejszą wystawą w moim życiu dotychczas.
0: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław na 98,1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
4: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Nowe wystawy, wydarzenia i kolejne spotkania ze sztuką. Dom artysty przygotowuje kolejne propozycje dla mieszkańców. O tym, co przed nami, opowiada Ilona Gawrońska. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
5: Ciężko będzie mi to przebić, bo ranga wtedy podniosła się na najwyższy poziom.
4: A to było u nas w muzeum?
5: Tak, tu w muzeum w Inowrocławiu. Fantastyczne spotkanie i taka fenomenalna sytuacja, która mnie też spotkała, bo jak umawialiśmy tą wystawę i Stanisław Baj miał przywieźć swoją twórczość do Inowrocławskiego Muzeum. Kto zna kręgi malarzy, to wie, że nazwisko Baj jest bardzo znaczącym nazwiskiem. Przepraszam. To spotkała mnie niesamowita przyjemność, bo jako muzeum miało już przygotowane wynagrodzenie za wystawę dla profesora. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o pieniądzach, profesor Stanisław Baj powiedział, że on tego nie robi dla pieniędzy, on to robi z szacunku dla mnie. To szczerze, jak ja się zazwyczaj nie wzruszam, to w tym momencie wzruszenie było maksymalne. Ja nie
4: widzę właśnie teraz po oczach.
5: Nie wiedziałam, co odpowiedzieć w ogóle, bo kiedy profesor to mówi, z którym abstrakcyjna sytuacja, nie miałam po drodze. Mieliśmy bardzo konfliktowy przebieg.
4: Ja pamiętam, bo już rozmawialiśmy.
5: Oczywiście. Był nawet moment, w którym profesor chciał mnie wywalić z pracowni, więc nasze relacje były różne, różniste.
4: Ale takie sytuacje też zbliżają poniekąd.
5: Tak, myślę, że to dało dużo większą wartość, niż bym ja szła na rękę mu, albo on szedł mi na rękę, bo tak naprawdę my przez wiele lat się docieraliśmy i w pewnym momencie doszliśmy do tego etapu, gdzie nabraliśmy szacunku wzajemnego. I to nie jest sztuczny szacunek. To jest szacunek, który wypracowaliśmy sobie. I to nie jest różnica wieku, ranga artysty, tylko taki szacunek społeczny, wypracowany poprzez wydarzenia, poprzez rozmowy, te lepsze, te gorsze sytuacje. I myślę, że właśnie ta relacja będzie taką relacją na wieki. Już do końca, bo zazwyczaj kończąc studia, zrywamy kontakt z naszymi profesorami, bo no nie mamy potrzeby. A tu ta potrzeba jest wzajemna, bo i profesor do mnie potrafi zadzwonić, zapytać się, co słychać. I ja dzwonię często do profesora, żeby właśnie zapytać się, jak się czuję, bo sytuacja zdrowotna bywa różnie i u mnie, i u niego. I to jest ta wartość, że po latach, minęło już 10 lat od mojej obrony, a my mamy nadal kontakt. Mamy nadal kontakt i ten kontakt jest cały czas wzbogacony poprzez jakieś spotkania, wydarzenia typu właśnie tamta wystawa. I to ma dla mnie potężną wartość.
4: Tak, bo to też pokazuje rangę tej znajomości.
5: Tak. I mówię, tak jak no mogę się pochwalić, że nawet pan profesor wpisał mi do indeksu na drugim roku, bo profesora byłam na drugim roku, trójkę. Więc widać tu nasz konflikt bardzo mocno. Ale koniec końcem był taki, że obrona dyplomowa była na 5+, czyli najwyższą możliwą ocenę, którą można było otrzymać.
6: Wtedy jeszcze były 5+, ja już 5 dostałem tylko.
5: No widzisz, a ja jeszcze dostałem
6: już 5+. Plusy, bym musiał sobie sam tego dorysować. Albo dodrukować.
5: To warto dodrukować, albo ołóweczkiem do indeksiku dorysować sobie. Ja nie musiałam, profesor mi sam osobiście wpisał i to pokazuje, że jednak, bo mówi się, że z profesorem się nie wygra. I to nie jest to, że ja wygrałam. My po prostu zaczęliśmy rozmawiać i zaczęliśmy pracować razem nad tą relacją i wypracowaliśmy coś fantastycznego razem. I mówię, teraz ta sytuacja, kiedy profesor odmówił przyjęcia wynagrodzenia, gdzie normalnie profesorowie od muzeum otrzymują takie wynagrodzenia i to niemałe pieniądze są. I profesor, do którego mam mega szacunek, mówi, że on tego nie przyjmie, on tego nie robi dla pieniędzy, tylko z szacunku do mnie, to jest już coś. To już jest taka wartość, że dla mnie to jakby mi dali Nagrodę Nobla.
6: No i tego życzymy, artystycznego Nobla.
5: Oczywiście, więc to jest takie wyróżnienie na taką mega wysoką skalę, że tak poważana osoba, bo tutaj musimy jeszcze zaznaczyć to, że profesor jest odznaczany orderami, najwyższymi orderami w Polsce dla artystów. Jest to osoba wybitna pod tym względem, znana nie tylko w Polsce, ale w Europie i poza nią. Jest uznanym artystą, cenionym bardzo artystą, jednym z takich warszawskich gwiazd, można powiedzieć. I taka osoba robi coś takiego po tym, gdzie no, ta nasza droga była konfliktowa, wyboista, ale no mówię, nasza relacja nabrała wartości właśnie poprzez te wyboje, bo my zaczęliśmy siebie wzajemnie szanować i ten szacunek jest oparty na twardym fundamencie. I tego szacunku wzajemnego nic nie podmienia.
6: Wracając do właśnie tych artystycznych walorów, jakich inicjatyw artystycznych, kulturalnych twoim zdaniem brakuje w Inowrocławiu?
5: Znaczy się brakuje.
6: Których jest najmniej, których jest deficyt?
5: Może najmniej, bo skupiamy się na dużych imprezach plenerowych, a nie skupiamy się właśnie na tych kameralnych wydarzeniach, które skupiają grona zainteresowań dziedzin, które już zanikają. I to jest właśnie problem, że te dziedziny, tak jak o witraże. W Inowrocławiu jest kilka osób, które realizuje witraże, ale powiedz, spotkałeś się kiedyś z witrażem?
6: Nie. Czy z witrażem oprócz kościoła, to tak.
5: No właśnie, a warsztat z witrażu. Gdyby nie ten projekt, ja bym też tego w życiu nie zrobiła, bo to są już takie techniki zamierające. I my społecznie pozwalamy na to, żeby coś, co jest piękne, coś, co naprawdę daje wartość taką estetyczną, umiera, bo tak naprawdę ci ludzie, którzy to robią, już bardzo często są wiekowi, bardzo często nie mają swoich jakby spadkobierców tego warsztatu i właśnie te wartości nasze, lokalne w szczególności, bo tradycje, które mieliśmy przez lata, one zanikają. I myślę, że takich warsztatów, właśnie takich spotkań jakby pobudzających naszą wiedzę na ten temat brakuje, bo w zeszłym roku robiliśmy kroniki i fantastyczna rzecz nas w zeszłym roku spotkała. Ja miałam, no może fantastyczna, zabawna, mogę się przyznać, że zostałam zamknięta w zakonie, w pakości. I to jest tak.
6: Na ile?
5: Na kilka godzin. I to nie tylko ja, bo nawet dyrektor Muzeum Jana Kasparowicza został zamknięty. Nas mnisi zostawili, zamknęli, poszli sobie gdzieś i nie mogliśmy nikogo znaleźć.
6: Ale pan Marcin się nie chwalił, zaraz muszę go wypytać o to.
5: Można się zapytać, bo to jest, mówię, taka abstrakcyjna, zabawna historia, ale fajnie wspominana, że pierwsze, że oni mieli do nas takie zaufanie, że pozwolili nam zostać samym i przygotowywać materiały, które szykowaliśmy na wystawę. I co mieliśmy na tej wystawie? Dla mnie to jest fenomen. Kronikę z 1600 roku. I to jest kolejna taka wartość, bo żeby mieć taką kronikę na wystawie, to zazwyczaj płaci się krocie. A nam tu następna instytucja, w tym wypadku kościelna, prosto nas wsparła. I to jest kolejny fenomen, ile możemy razem zrobić. Tamto zdarzenie tak samo kładło nacisk na coś, co też zamiera. Kartki, wysyłanie kartek pocztowych.
6: Tak, pocztówki jakieś okolicznościowe.
5: Dokładnie. I to o tym życzenia. Rozmawialiśmy, że na święta teraz wysyłamy SMS-y.
6: Albo zazwyczaj kopiujemy, co jest najgorsze.
5: Zazwyczaj kopiuj dalej, bo ma fajny emotikonek, gdzieś tam był.
6: Ja w ogóle nie odpisuję. Albo jeszcze, co jest najgorsze, połączenie tych dwóch rzeczy. Wysłana kartka jakaś rozpikselizowana
5: tak, przez Messengera. Nie zrobić samemu, ani nic. Tylko po prostu gdzieś tam skopiowane, wysłane. I to jest właśnie, no zanikają pewne wartości, pewne tradycje, które mieliśmy i te wartości piękne, tak? Bo ta kartka wysłana do bliskiej nam osoby, ona była zawsze chowana w tej szafce. A tego SMS-a nie schowamy. Za chwilę wyczyścimy tą skrzynkę, bo nam będzie śmiecić. A tą kartkę po latach wrócimy do niej, zobaczymy, kto do nas napisał. Ja w domu mam jeszcze multum starych kartek i listów, które otrzymywałam. I to są takie wartości, które bym chciała, żeby po latach, jeśli będzie dane mi dzieci, żeby moje dzieci zobaczyły, żeby moje wnuki zobaczyły. Oglądałam listy mojej mamy, pracę mojej mamy, która robiła lata temu, jak była młodą panną. I to jest coś fenomenalnego, móc zobaczyć ten jęzor czasu, bo te kartki już były zżółknięte, ten tusz wyblaknięty, ale to jest coś, czego nie zastąpi nam SMS.
6: Tak, to jest ten walor wspomnienia.
5: Dokładnie. I właśnie myślę, że takich rzeczy nam brakuje. Żebyśmy wracali do czegoś, co było piękne, co było naszą tradycją i żeby to były takie spotkania kameralne, bo w masowych wydarzeniach tego nie przekażemy. To będzie pominięte, to będzie w jakiś sposób tylko elementem jakiejś większej całości i nie przekażemy tego, co ma prawdziwą wartość. I dlatego między innymi teraz ta wystawa tych szklanych historii myślę, że ma dla mnie taką większą wartość, bo pokażemy coś, co zanika. Już mamy plan na przyszły rok, już chcemy wejść na przyszły, już mogę to powiedzieć, że tam osoby, które są odpowiedzialne za przyznawanie środków, jak już słyszą, że na przyszły rok planujemy wejść w ceramikę.
6: To już warsztat, grubszy kaliber.
5: Tak, warsztat też, który wymaga większego. I to jest następna fajna rzecz, że w tym roku budżet, który otrzymaliśmy, chociażby na szklane historie właśnie od powiatu, pozwolił nam na realizację tego warsztatu. Baliśmy się bardzo, bo budżety wcześniejsze były dużo mniejsze, a w tym roku doceniono nasze starania przez te ostatnie lata i powiat przyznał nam taki budżet, który pozwolił nam na realizację tak fajnego i wartościowego spotkania. Mówię, dosyć, że pojechaliśmy razem na warsztaty, to później jeszcze spędziliśmy razem czas na wspólnym posiłku, bo wiadomo, że po tylu godzinach nie puścimy warsztatowiczów samych, więc poszliśmy razem na pizzę, porozmawialiśmy, spędziliśmy kolejny czas. No i kolejna sytuacja, kiedy się razem znowu spotkamy, to będzie ta wystawa.
6: Tego trzeba wykorzystywać, takie sytuacje.
5: Tak, tak. I cieszę się z tego względu, że lista chętnych osób bardzo szybko się zapełniła, bo tak naprawdę po publikacji na drugi dzień rano ja już miałam pełną listę. Co daje do myślenia, że właśnie ta wartość tego warsztatu była bardzo istotna, że tylu chętnych jest, że ludzie chcą spróbować takiego czegoś. I myślę, że popularyzacja właśnie takich spotkań jest istotna.
6: A czy są jakieś inicjatywy, pomysły? No bo wiadomo, każdy z nas ma takie coś, ale bym chciał to zrobić, ale bym chciał to zrobić. I te inicjatywy, czasami bardzo często, jeżeli są możliwości, przekuwam w rzeczywistość. Czy są jakieś projekty, które chce pani zrobić?
5: Znaczy się, my jako stowarzyszenie robimy tak, że decydujemy całą grupą, prawda? I te wszystkie projekty, które były realizowane właśnie pod kątem warsztatów, typu szklane historie, tak? Bo nie mówię o bądź artystą w każdym wieku. To są warsztaty kierowane tak naprawdę dla wszystkich, bo to są lekkie warsztaty, proste, nie wymagające dużego nakładu czasowego. I każdy uczestnik jest w stanie je zrealizować. Bez, nie ma tu ograniczeń, bo czy jest to dla nas osoba niepełnosprawna, tak? Ze względu na ograniczenia fizyczne, też jest w stanie wykonać nam te warsztaty. Oczywiście wszystkie miejsca, w których realizujemy te warsztaty, są dostosowane do tego, by taka osoba mogła wjechać wózkiem inwalidzkim, mogła zrealizować ten warsztat poprzez brak tych ograniczeń, tak? I to jest dla nas bardzo ważne i istotne, żeby miejsca, w których realizujemy te warsztaty, były ogólnodostępne. I te warsztaty, na przykład bądź artystą w każdym wieku, to tak naprawdę i ten najmłodszy, i ten najstarszy zrealizuje.
4: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
4: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Końcówka roku w Domu Artysty zapowiada się kulturalnie i różnorodnie. Jakie wystawy i wydarzenia pojawią się w najbliższym czasie? O planach i nowych inicjatywach opowiada Ilona Gawrońska, tylko w Meloradiu Inowrocław.
5: A warsztaty, które realizujemy co roku, bierzemy dofinansowanie z powiatu właśnie na jedno spotkanie, które kierujemy dla nas, jako nas, naszej grupy artystów, którzy już mają bogate doświadczenie twórcze, tak? Większość z nas prowadzi jakieś warsztaty samodzielnie już od długiego czasu, są instruktorami i tym podobne, więc to są warsztaty, które są warsztatami rozwojowymi dla nas. Nie pokazującymi podstawy jakieś, a one mają rozwijać nasz warsztat, tak, który już posiadamy. I co roku wybieramy sobie jako grupa coś, czego jeszcze nie potrafimy, z czym się jeszcze nie zderzyliśmy i coś, co jest dla nas jako instruktorów już tak naprawdę nowością, żeby wzbogacić nasze umiejętności, bo kto wie, że czy akurat z czymś się nie podpasujemy, nie stanie się to takim naszym konikiem twórczym, no bo wcześniej nie mieliśmy okazji z tym tego realizować. Będąc na akademii, miałam różne możliwości warsztatu, ale ograniczony czas, więc nie miałam możliwości skorzystać z wszystkiego. Ja byłam na specjalizacji dodatkowej rzeźby, więc dla mnie rzeźba jest bardziej znanym warsztatem, ale była na przykład specjalizacja tkaniny, w czym nie brałam udziału, bo po prostu fizycznie nie jestem w stanie wziąć udziału we wszystkim. I dlatego myślę, że właśnie te takie spotkania typu szklane historie, to są rzeczy kierowane dla nas, w szczególności dla nas jako artystów, i to są rzeczy, które my byśmy chcieli po prostu spróbować sami, a gdyby nie te projekty, no podejrzewam, że nigdy nie mielibyśmy okazji.
6: Ile osób liczy team Domu Artysty?
5: Obecnie, muszę policzyć, bo to zmienne jest, bardzo duże. No, nie ukrywam, że mamy bardzo dużo projektów. Niektórzy to są młodzi ludzie, którzy za chwilę idą na studia i no, nie są w stanie dźwignąć i działań Domu Artysty i studiów, więc sobie muszą czasami odpuścić. Mamy takich stałych członków. Już mówię, ilu nas tu jest? Około 9 obecnie jest. Około 9. Teraz doszły do nas dwie nowe młode osoby, które uczą się w Inowrocławiu i też już wzięły udział w dwóch projektach. Są bardzo zadowolone i co najważniejsze, Dom Artysty daje możliwości rozwojowe, w szczególności dla młodych ludzi, i to też jest taka wartość dla mnie jako twórcy Domu Artysty, gdzie sama prowadzę zajęcia indywidualne dla przygotowawcze do egzaminów na studia artystyczne. To dla mnie jest to taka dodatkowa wartość, że to Dom Artysty daje możliwości rozwoju młodym ludziom. I czas dla tych, którzy są gdzieś tam na końcu swojego życia i chcą realizować rzeczy, których nigdy przez całe życie nie mogli zrobić z wielu powodów, bo No wiadomo, że kiedyś było inna dostępność wielu rzeczy. No i teraz mogą spełniać swoje marzenia. Tak naprawdę spełniamy poprzez te projekty marzenia nasze, uczestników. Dziś na przykład na warsztatach przybiegła do mnie dziewczynka, robiliśmy świeczki właśnie deserowe, przytuliła mnie i właśnie powiedziała, że spełniłam jej marzenie, bo ona zawsze chciała mieć taką świeczkę.
6: No tak, takie sytuacje budują bardzo.
5: Tak, ja w ogóle jestem mega emocjonalnie nastawiona na dzieci, bo z nimi pracuję i od nich dostaję takie mega duże kopy energii, bo to dzieciątko najlepiej doceni naszą pracę.
6: Dziecko nie udaje.
5: Tak, to przytulenie się, to podziękowanie, to nie było po namowie rodzica. To było czysta chęć podziękowania. Czysta radość i tego się nie da udawać. I to są takie wartości, gdzie naprawdę widzimy, że coś, co robimy, daje te efekty. Nie ukrywam, że turbulencji jest bardzo dużo, że praca z ludźmi jest bardzo ciężka, bardzo często wprawia mnie w jakieś tam zakłopotania, nerwowe sytuacje, no bo pracujemy z dużą ilością osób, każdy jest inny, bywają konflikty, bo bywają, jak w każdej grupie społecznej i tego nie jesteśmy w stanie pominąć. Ale najważniejsze, czego nie powinniśmy robić, to nie zniechęcać się. Robimy to dla ludzi, więc musimy być przygotowani na jakąś konfrontację, negatywną opinię czy cokolwiek. I zdarzają się takie rzeczy. My nie możemy tego ukrywać. Chociaż raczej uczestnicy nie narzekają. Raczej cieszą się, że ktoś pomyślał o nich i że coś fajnego jest realizowane. No ale przygotowania wymagają od nas nakładu czasowego. A no, prawda jest taka, że to nie jest nasza praca. My nie dostaniemy za to żadnego wynagrodzenia. To, że napiszemy ten projekt, to, że przygotujemy wszystko, zorganizujemy, my to robimy w pełni charytatywnie. Niestety, no, wiąże to się z dużym nakładem czasowym, dużą odpowiedzialnością, bo łączy to wiele osób i tu jest bardzo duża logistyka, która nieraz mi ściąga sen z powiek. Robię to po godzinach własnej pracy. Oczywiście ja prowadzę swoje warsztaty jako Ilona Gawrońska Creative Art, prowadzę swoje realizacje i za to żyję, tak? A dom artysty jest czysto charytatywnym działaniem. A mamy tego dużo, więc jest się co uwijać.
6: Właśnie, a propos domu artysty jeszcze i mieszkańców, na ile właśnie inowrocławianie, ale też mieszkańcy lokalnych tutaj gmin, naszych tutaj miejscowości mają wpływ na to, co robicie, na te inicjatywy, imprezy?
5: Mają bardzo duży wpływ, bo tak naprawdę jeśli ktoś wyjdzie do nas z jakimś ciekawym pomysłem, tak, to dlaczego byśmy mieli go nie realizować? Jeśli ktoś z nami zaczyna rozmawiać, czy chciałby coś zrobić fajnego i mówić, co by chciał, oczywiście nasze drzwi są otwarte, można dołączyć do nas jako do stowarzyszenia i tak naprawdę te swoje marzenia spełniać, tak jak my to robimy, bo tak naprawdę każdy z tych projektów to są nasze marzenia. To są nasze marzenia, to są rzeczy, które większość z nas na co dzień realizuje i tak naprawdę dzielimy się z innymi tym. Więc jeśli ktoś by chciał mieć wpływ na to, żeby powstał jakiś nowy warsztat, którego jeszcze nie realizowaliśmy, droga otwarta, drzwi otwarte, każdy ma mojego Facebooka. Z tego co wiem, dużo osób nas obserwuje, dużo osób nas słucha, więc można wejść Ilona Gawrońska na Facebooku, napisać do mnie, czy na stronę Stowarzyszenia Dom Artysty. I tak naprawdę to jest kwestia akcja-reakcja. Tworzymy projekt. Tak jak mówię, że dostaliśmy bardzo dużo tych dofinansowań, więc jednostki lokalne są nam przychylne, jeśli chodzi o działania. I nie ma rzeczy niemożliwych.
6: Wszystko jest w naszej głowie.
5: Oczywiście. Jak to mówią, nic się nie zmieni, dopóki nie zaczniemy tego zmieniać. I jeśli chcemy to zmienić, to musimy po prostu zacząć to robić. Bo ludzie lubią narzekać, ale rzadko kto zaczyna robić zmiany.
6: A najczęściej narzekają ci, którzy nic nie robią.
5: Nic nie robią, więc po prostu zacznijmy działać, zacznijmy robić, a będzie się dziać u nas dużo. I nie jest to kwestia ograniczeń, że ktoś czegoś nie chce zrobić, tylko po prostu ktoś się tym musi zająć, czyli poświęcić swój czas. A myślę, że właśnie ci organizatorzy takich rzeczy bardzo często są niedoceniani, bo zbierają laury wszyscy naokoło, a zapominamy o osobach, które najwięcej czasu poświęciły. I patrząc z perspektywy własnych doświadczeń jako organizator, ja bardzo mocno doceniam moich ludzi, którzy pracują ze mną, bo tak naprawdę bez nich no była ta sytuacja, o której rozmawialiśmy z ręką. Bez nich ja bym sobie rady nie dała. Oni poświęcili swój czas, koszty paliwa, teraz paliwo bardzo popularne, rozmowy, bo zapach bogactwa to paliwo przecież, więc...
6: Ceny się dynamicznie zmieniają w górę, w dół.
5: Zmieniają w górę, w dół i nikt tego nie liczy tak naprawdę, że ci ludzie muszą gdzieś pojechać, wykładają to wszystko ze swojej kieszeni. I myślę, że warto by było docenić, i tego chyba brakuje, doceniania właśnie takich ludzi. Doceniania ludzi, którzy poświęcają swój czas, poświęcają własne finanse, bo no nie oszukujmy się, przy organizacji czegokolwiek nie jest to realizowane poprzez urząd, gdzie ktoś, kto organizuje poprzez urząd, ma po prostu za to zapłacone, a stowarzyszenia, które robią to w sposób charytatywny, nikt im za to nie zapłaci. One to robią dla ludzi i uważam, że właśnie takie osoby powinno się bardziej doceniać. Bardziej pokazywać, że gdyby nie one, wiele rzeczy by się nie działo. Fakt, są dofinansowania, ale zazwyczaj te dofinansowania pokryją koszty organizacji i tak jak ja obstawiam, że większość tak robi, że nie bierze pod uwagę kosztów własnych jako koordynatora i rezygnujemy z tego na rzecz właśnie społeczną, żeby więcej można było zdziałać. Rezygnujemy z własnych takich dodatków po to, żeby po prostu nasz projekt był fajniejszy. I ja tu bym chciała chyba podkreślić właśnie tych organizatorów. Mówię, patrzę z własnego doświadczenia jako organizator. Dla mnie tą nagrodą jest ta reakcja tych dzieci w ogóle, ale w szczególności w wypadkach osób starszych, kiedy organizują takie rzeczy, podziwiam tych ludzi. Podziwiam za determinację, podziwiam za wytrwałość. Jestem jeszcze osobą młodą, więc wiele przede mną i mam dużo siły na takie działania, ale jeśli robią to osoby starsze, to naprawdę chylę czoła.
6: Szapoba.
5: Dokładnie.
6: Pani Ilono, albo Ilono, bo przecież my się znamy już jak łyse konie.
5: Pierwszy rok.
6: Jak czego ci życzyć, tak już tytułem końca?
5: Wzrostu.
6: No nie, no tego to od razu w pakiecie w ogóle tam, wiesz, o tym nie mówimy, bo to jest oczywiste, ale o tak, wiesz, artystycznie, zawodowo czego?
5: Połamanie pędzli, jak to się mówi dla malarza, prawda? No,
6: A nie tylko pędzli, bo tutaj wszelkiej maści artyzm jest uprawiany.
5: Tak, jak widzisz w ogóle po moim mieszkaniu, to faktycznie takim nowym wyzwaniem była płaskorzeźba, którą realizowałam teraz na Wiatrem Niesione. Realizowany projekt z miastem i tutaj mieliśmy inspirację Jana Kasprowicza. I to było takie, mówię, tak jak powiedziałam, ja rzeźbę miałam na studiach, ale przez wiele lat tego nie ruszałam i podjęłam się stworzenia matki Jana Kasprowicza w wydaniu płaskorzeźby. I powiem, że to jest praca, z której jestem dumna.
6: Muszę obejrzeć.
5: Naprawdę jestem dumna, bo pierwsze, w ogóle wizerunek matki Jana Kasprowicza nie był publikowany często. Ta matka bardzo często jest pomijana w tym wszystkim, a uważam, że gdyby nie ona...
6: No skąd się musiał wziąć?
5: Tak, ale też chodzi o to, w jaki nakład edukacyjny ona wprowadziła na Jana Kasprowicza, że stał się tą osobą, jaką jest dla nas.
6: W ogóle słyszałem jakąś legendę, a może nie legendę, tylko prawdziwą historię, że jego babcia tam przypowiedziała, że on będzie jakimś wielkim poetą, jak już po jego urodzeniu. Tuż po jego urodzeniu.
5: Tego nie wiem, nie potwierdzę, nie będę kłamać, ale jeden fenomen, który zauważyłam, bo w trakcie jakby projektu tego Wiatrem Niesione mieliśmy spotkanie w domu Jana Kasprowicza, gdzie Muzeum Jana Kasprowicza przeprowadziło nam wykład na temat matki i tam mieliśmy okazję właśnie naszej matki, w ogóle Jana Kasprowicza, jego życia, twórczości, no i matki w tym. I była publikowana tam zdjęcia tej matki. I to jest coś fantastycznego, bo pierwsze moje skojarzenie, widząc zdjęcie matki siedzącej na ławeczce, widziałam obraz Stanisława Baja i jego matki. No kropka w kropkę, jakbym widziała tą samą postać.
6: Te matki, nie ma przypadków.
5: Nie ma przypadków. Te matki tych wielkich postaci mają swój taki charakter i swój wizerunek. One mają dumę w sobie. Jedna i druga tą dumę, ale i skromność miała.
6: I my Państwu życzymy dumy i skromności, a moim Państwa gościem była prezes zarządu Stowarzyszenia Dom Artysty, ale też malarka, artystka, wszechstronnie uzdolniona pani Ilona Gawrońska. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
4: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
4: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Nowy sezon, nowi zawodnicy i nowe emocje. Noteć Inowrocław rozpoczyna kolejny rozdział i szykuje się do ligowej rywalizacji. O przygotowaniach opowiadają prezes Przemysław Rakowski i trener Krzysztof Szubarga. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
6: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info i Meloradio Inowrocław, oficjalny partner medialny KSK Kemetika Noteć Inowrocław, a wraz ze mną prezes i trener białoniebieskich Krzysztof Szubarga i Przemysław Rakowski. Dzień dobry, panowie.
7: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, spotykamy się przed nowym sezonem, który rusza już 18 września. My gramy 19. Najpierw do was obu pytanie. Nowy sezon coraz bliżej. Na jakim etapie przygotowań jest dzisiaj Noteć Inowrocław?
7: To nie do mnie to pytanie.
6: Oczywiście. Przede wszystkim.
7: Na etapie zgrywania drużyny cały czas, poznawania systemu ofensywnego, defensywnego. Cały czas ciężko pracujemy, żeby ta drużyna była takim prawdziwym teamem, żeby każdy wiedział z zawodników, jaką ma przydzieloną rolę, co ma wykonywać, jak mamy funkcjonować jako zespół, żeby to przynosiło efekty i żebyśmy dobrze weszli w ten sezon.
6: Panie prezesie, coś dodajemy tutaj?
8: Nie, tutaj trener ma wiedzę na ten temat największą.
6: Jak po pierwszych treningach ocenia pan zespół, który udało się zbudować na sezon nowy 2026-2027? No bo zawodników jest 3/4, nawet więcej niż 3/4. Nowych.
7: Tak, no to jest proces. To nie trwa dzień, dwa, to potrzeba miesięcy. Kiedyś mi jeden z trenerów powiedział, żeby zbudować taki prawdziwy zespół, który będzie się rozumiał bez słowa, to potrzeba 2 lata, żeby zagrać jeden sezon podobnym składem i zrobić ewentualnie jedną, dwie korekty przed następnym i wtedy ten zespół funkcjonuje już naprawdę na najwyższym poziomie. Oczywiście wiemy, jaka jest sytuacja w koszykówce i ciężko jest gdzieś budować tak zespół, żeby większość tych zawodników zostawała z różnych względów, także no, musimy się skupić na tym, żeby jak najszybciej ten zespół zaczął funkcjonować jak zespół i nad tym cały czas pracujemy, a początki na pewno zawsze są ciężkie i potrzeba tych treningów, godzin spędzonych razem na parkiecie, na meetingach, wideo i tak jak teraz gdzieś rozgrywamy sparingi, żeby tą chemię łapać i żeby ten zespół wyglądał, tak jak powiedziałem wcześniej, jak dobry team.
6: No po roku czy po dwóch to już jest taki czasookres, w którym już znamy mocne, słabe strony, zwłaszcza w zespole, jeśli chodzi o koszykówkę.
7: Oczywiście, te strony też gdzieś będą z każdym miesiącem wychodziły, gdzie będziemy wyglądać mocniej, gdzie będziemy musieli gdzieś coś ukryć, albo schować, jeżeli będzie coś, jakiś słabszy element, no ale to już gdzieś moja głowa, żeby tak to zrobić, żeby ten zespół dobrze funkcjonował, a gdzieś te mankamenty pochować, a te mocne strony wyciągnąć na wierzch, żeby one nam dawały zwycięstwa.
6: Byłem też na waszym pierwszym treningu, wygląda to bardzo fajnie. Tacy bardzo otwarci są ci nowi, także to jest dobrze. Jeśli chodzi o sport, jeśli chodzi o budowanie tego zespołu, to jest naprawdę na pewno.
7: Na pewno tak, myślę, że jest bardzo fajna chemia. Większość zawodników się zna, także też szybko złapali ze sobą kontakt. Co mi się bardzo podoba, zaangażowanie jest naprawdę na wysokim poziomie i nawet czasami mówię, że idziemy, tak można powiedzieć, gdzieś over agresji, czyli jesteśmy za bardzo coś chcemy zrobić, a czasami trzeba też w koszykówce spowolnić gdzieś zagrać wolniej, ustawić, a my gdzieś próbujemy też się pokazać tenerowi oczywiście i gdzieś udowodnić swoją wartość, rolę, jaką będziemy pełnić w zespole i czasami gdzieś to za mocno idzie, także cieszę się z tego powodu, lepiej to wyhamować niż gdzieś tam cały czas z tyłu pchać i gdzieś tam wspominać o tym, żeby ta praca była mocniejsza.
6: Panie prezesie, czy to jest dokładnie taka kadra, jaką zakładaliście, rozpoczynając budowę zespołu?
8: Można powiedzieć, że tak. Jak sobie przypomnę pierwsze rozmowy, to 90%, można powiedzieć, procent zawodników jest dopiętych tych, co chcieliśmy. Wiadomo, nie zawsze wszystko się udaje, ale jesteśmy na pewno zadowoleni. Jeszcze wrócę do początku. Pierwszy mecz gramy 18.
6: 18 już?
7: Tak. My inaugurujemy ligę. Gramy 18 z WKK w piątek i to jest pierwszy mecz sezonu 2016.
6: No to pierwszy mecz od razu na otwarcie musi być wygrany. Trzymamy kciuki. Który transfer był najtrudniejszy do przeprowadzenia? Pana zdanie, tak z pana.
8: Nie ma łatwych.
6: No to wiemy, ale taki najbardziej wymagający.
8: Najbardziej wymagający.
6: Dużo rozmów, negocjacji.
8: Ale to wszędzie, to nie ma takiego. Gdzieś są jakieś plusy, minusy, gdzieś ktoś chce bardziej, ktoś mniej. Wiadomo, wszystko też się gdzieś rozbija na końcu o pieniądze. Więc nie będę zdradzał może nazwiska, ale nie ma łatwych.
6: Ale wygląda to bardzo fajnie, też zawodnicy, jak z nimi rozmawiałem, są tacy zwarci, gotowi i nawet niektórzy mi zdradzili, że chcą wygrać ligę. Czyli tutaj z pana trenera zamysłem też się pokrywają. Pan w ostatnim wywiadzie powiedział, że pana osobistym celem jest wygranie ligi. Czy to się cały czas tutaj przedłużył, to ten zawód?
7: Zawsze dla sportowca też wszyscy wiedzą, byłem zawodnikiem 20 lat i dla mnie nie ma przegranych meczów i jeżeli byśmy podchodzili do jakiegokolwiek spotkania z myślą taką, że go przegramy, to myślę, że nie mamy czego szukać na boisku. Także ja to też staram się wpajać moim zawodnikom, że gramy o zwycięstwo w każdym meczu. A jak będziemy wygrywać wszystkie mecze, to dlaczego mielibyśmy na końcu nie wygrać ostatniego? Także taka jest moja filozofia i wierzę w to, że ten zespół będzie wychodził w każdym spotkaniu i od pierwszej minuty do ostatniej sekundy meczu będzie gry z parkiet o to, żeby wygrać. To jest, myślę, wydaje, że jest jedyna droga taka, żeby też zadowolić samych siebie, kibiców i spełnić też gdzieś oczekiwania całego klubu, sponsorów i całego miasta.
6: A czy po pierwszych tych tygodniach nowej drużyny jest jakiś zawodnik, który szczególnie pana zaskoczył? Jeśli chodzi o umiejętności, o grę w zespole, podejście do innych zawodników, podejście do samych treningów?
7: Nie, myślę, że nie. Myślę, że te zawodnicy wszystkich, których wybraliśmy gdzieś. Oczywiście, jak wybiera się zawodnika, to też nie jest tak, że wybieramy zawodnika, a okej, podoba nam się ten zawodnik, dzwonimy do agenta czy do niego i sobie go podpisujemy. Oczywiście wcześniej robimy całą pracę gdzieś wkoło tego transferu, rozmawiamy z wcześniejszymi trenerami, rozmawiamy z władzami klubu innego, także też oczywiście, jeżeli ten klub też nie chce tego zawodnika, bo czasami zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś dwa kluby walczą, więc też nie wykonujemy takich telefonów, ale gdzieś zbieramy opinie od zawodników innych, którzy gdzieś grali z tym graczem i tak dalej, więc myślę, że to co dostaliśmy, te informacje, to nikt nas jakby nie zaskoczył w tym takim, powiedzmy, negatywnym znaczeniu. Wiemy jakich zawodników wzięliśmy i wiemy, jak oni mogą funkcjonować, jak chcą funkcjonować i tutaj na tym gdzieś tam żadnego zaskoczenia dla mnie nie ma.
6: Jakich biało-niebieskich możemy się spodziewać w tym nowym sezonie? Ofensywnych, bardziej stawiających na obronę, szybszych? Jak to będzie wyglądać?
7: Na pewno walczących. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby poddać się w jakimś meczu i gdzieś nie walczyć do końca. I tutaj będę zaszczepiał to od samego początku, że każdy mecz można wygrać i w każdym meczu będziemy walczyć o zwycięstwo. Oczywiście będą różne mecze, różnie będzie trzeba grać z różnymi przeciwnikami, raz szybciej, raz wolniej. Ale tutaj kwestia tego, żeby gryźć ten parkiet przysłowiowo, będzie dla mnie bardzo, bardzo istotna.
6: Ile teraz macie treningów w tygodniu?
7: No jest ciężko to policzyć, bo każdy tydzień troszeczkę się różni, bo też w różnych dniach gramy sparingi. Ogólnie trenujemy dwa razy dziennie. jak dobrze pamiętam, to system jest 2-2-1, 2-2, więc można powiedzieć, że 9, ale to też się zmienia, to jest ruchome, też patrzymy, jak zawodnicy wyglądają, bo też jakieś, pojawiają się jakieś obciążenia, nie zawsze trenujemy w pełnym składzie, więc też musimy na to reagować, więc te obciążenia też, też są czasami dobierane pod to, jak daną mamy sytuację.
9: Czy ma Pan już w głowie podstawową piątkę na nowy sezon, czy to nadal jest otwarta sprawa jeszcze na ten moment?
7: Czy w głowie mam, ale tu oczywiście nikomu nie zamykam wejścia do pierwszej piątki. Myślę, że ci gracze też, którzy tutaj przyszli, to sobie zdają sprawę, że u mnie nie ma pierwsza piątka, druga piątka. Oczywiście zaczniemy w pewnym zestawieniu, ale to trzeba cały czas na treningach, w meczach udowadniać, że się należy ta pierwsza piątka. Oczywiście też jest kwestia tego, że wystawia się różnych zawodników pod danego przeciwnika, więc tutaj też nie będzie żadnej niespodzianki, jak w jednym spotkaniu wyjdzie jeden zawodnik bardziej defensywny, bo będziemy takiego potrzebowali na parkiecie, niż ofensywny, który zacznie z ławki. Więc tutaj jest też sprawa otwarta. Tak jak mówię, w głowie jest, ale zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, a czasami zrobić zmiany w piątce to przynosi dobry efekt.
9: Panowie, co będzie największą siłą tej drużyny, panie prezesie, z pana perspektywy, w tym nowym sezonie?
8: Tu już ten powiedział, że będzie drużyna walcząca, czyli generał zbudował sobie

0: na tego września już zespół funkcjonował dobrze na boisku.
1: Jak ma pan tutaj jakieś zamiary wykorzystać nowych graczy, którzy zastępują tych, którzy już byli, ale też dali coś od siebie nowego tej drużynie? Jakiegoś nowego ducha walki?
0: Oczywiście, dobierając zawodników, to na każdego z nich mam swój pomysł i teraz trzeba to przełożyć na parkiet. Muszą też oni się komfortowo w tym czuć, co ja od nich gdzieś wymagam. Raz to zafunkcjonuje, u innego gracza nie, ale będziemy się starać robić tak, żeby te dobre rzeczy wszystkie wyciągać na wierzch i żeby ci gracze, co poprzychodzili do nas, byli jeszcze lepsi w tym sezonie. Także no, wierzę w to, że jesteśmy w stanie to zrobić i każdego dnia nad tym pracujemy.
1: Jaką rolę w nowym zespole będą odgrywali gracze, którzy pozostali w Inowrocławiu? Czyli tam Darek Harris, Radek Truba, Trzymon sobie. Czy będą takimi przewodnikami dla nich?
0: Myślę, że na pewno w pewnym sensie tak, bo są zawodnicy już powiedzmy związani z Inowrocławiem. Darek został kapitanem na ten sezon. Myślę, że ma ze swojego doświadczenia gdzieś największy posłuch w szatni i też podjęliśmy taką decyzję, żeby Darek w tym roku był kapitanem tego teamu i uważam, że jest to dobra decyzja. Zobaczymy, jak to będzie się przekładało na cały sezon, ale znam Darka, tak jak już wcześniej gdzieś chyba w wywiadach wspominałem, odgraliśmy razem i wiem, co on może nam dać też z boku, też wiem, jak kibice na niego reagują i myślę, że Darek powiedział mi, że myślę, wiem o tym, że Darek powiedział mi, że to jest jego ostatni sezon i on też będzie chciał udowodnić na parkiecie i zakończyć swoją karierę dobrym sezonem. Powiem tak, że jeszcze od początku przygotowań nie odpuścił żadnego treningu, a czasami jak chcę mu dać odpocząć, to widzę złość w jego oczach, że musi gdzieś tam zejść i odpocząć. Także
1: jest ta walka,
0: jest to, co miał całą karierę, ma cały czas to w sobie. Myślę, że to będzie taki z tych zawodników, których zostali, na pewno jeden z naszych graczy, który może pociągnąć resztę tych chłopaków za sobą.
1: Panie prezesie, czy wraz z nowymi transferami budżet pierwszego zespołu wzrósł w porównaniu z poprzednim sezonem?
2: Tak, musiał wzrosnąć, ponieważ są gracze, powiedzmy, z wyższej półki, więc musieliśmy się postarać o to, żeby ten budżet był większy i to cały czas dopinamy.
1: A czy już jest definitywnie zamknięty ten skład, czy jeszcze sobie zostawiacie takie okienko w razie jakichś może zmian w trakcie sezonu, jak to było w poprzednim sezonie?
2: Nigdy nic nie wiadomo, ale liczymy na to, że to jest skład optymalny. Tu jeszcze możemy zdradzić, że dołączy dwóch młodych zawodników z naszej akademii, ale jeżeli chodzi o ten zespół seniorski typowo, mamy nadzieję, że to już będzie ten skład. Oczywiście, no, sezon pokazuje. Nauczeni poprzednim też sezonem, że możemy sobie coś ustalić, a zobaczymy, co czas przyniesie.
1: Poprzednie rozgrywki, panie trenerze, coś jeszcze?
0: Tak, różne rzeczy się dzieją w trakcie sezonu. Są kontuzje, odpukać, żeby takich nie było, czy też może się okazać, że czegoś będzie brakowało, no to wtedy będę szedł do prezesa i będziemy rozmawiali.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Koszykarze Noteci szykują się do nowego sezonu. Jak wygląda drużyna, czego możemy się spodziewać i jakie są cele zespołu? O tym więcej prezes Przemysław Rakowski i trener Krzysztof Szubarga. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
0: I wierzę w to, że ten zespół będzie wychodził w każdym spotkaniu i od pierwszej minuty do ostatniej sekundy meczu będzie gry z parkiet o to, żeby wygrać. To jest, myślę, wydaje, że jest jedyna droga taka, żeby też zadowolić samych siebie, kibiców i spełnić też gdzieś oczekiwania całego klubu, sponsorów i całego miasta.
1: A czy po pierwszych tych tygodniach nowej drużyny jest jakiś zawodnik, który szczególnie pana zaskoczył? Jeśli chodzi o umiejętności, o grę w zespole, podejście do innych zawodników, podejście do samych treningów?
0: Nie, myślę, że nie. Myślę, że te zawodnicy wszystkich, których wybraliśmy gdzieś. I oczywiście, jak wybiera się zawodnika, to też nie jest tak, że wybieramy zawodnika, a okej, podoba nam się ten zawodnik, dzwonimy do agenta czy do niego i sobie go podpisujemy. Oczywiście wcześniej robimy całą pracę gdzieś wkoło tego transferu, rozmawiamy z wcześniejszymi.

0: tymi trenerami, rozmawiamy z władzami klubu innego, także też oczywiście, jeżeli ten klub też nie chce tego zawodnika, bo czasami zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś dwa kluby walczą, więc też nie wykonujemy takich telefonów, ale gdzieś zbieramy opinie też od zawodników innych, którzy gdzieś grali z tym graczem i tak dalej, więc myślę, że to co dostaliśmy, te informacje, to nikt nas jakby nie zaskoczył w tym takim, powiedzmy, negatywnym znaczeniu. Wiemy jakich zawodników wzięliśmy i wiemy, jak oni mogą funkcjonować, jak chcą funkcjonować. I tutaj na tym gdzieś tam żadnego zaskoczenia dla mnie nie ma.
1: Jakich biało-niebieskich możemy się spodziewać w tym nowym sezonie? Ofensywnych, bardziej stawiających na obronę, szybszych? Jak to będzie wyglądać?
0: Na pewno walczących. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby poddać się w jakimś meczu i gdzieś nie walczyć do końca. I tutaj będę zaszczepiał to od samego początku, że każdy mecz można wygrać i w każdym meczu będziemy walczyć o zwycięstwo. Oczywiście będą różne mecze, różnie będzie trzeba grać z różnymi przeciwnikami, raz szybciej, raz wolniej, ale tutaj kwestia tego, żeby gryźć ten parkiet przysłowiowo, będzie dla mnie bardzo, bardzo istotna.
1: Ile teraz macie treningów w tygodniu?
0: No jest ciężko to policzyć, bo każdy tydzień troszeczkę się różni, bo też w różnych dniach gramy sparingi. Ogólnie trenujemy 2 razy dziennie. Jak dobrze pamiętam, to system jest 2-2-1, 2-2, więc można powiedzieć, że 9, ale to też się zmienia, to jest ruchome. Też patrzymy, jak zawodnicy wyglądają, bo też pojawiają się jakieś obciążenia. Nie zawsze trenujemy w pełnym składzie, więc też musimy na to reagować, więc te obciążenia też są czasami dobierane pod to, jak daną mamy sytuację.
1: Czy ma Pan już w głowie podstawową piątkę na nowy sezon, czy to nadal jest otwarta sprawa jeszcze na ten moment?
0: Czy w głowie mam, ale tu oczywiście nikomu nie zamykam wejścia do pierwszej piątki. Myślę, że ci gracze też, którzy tutaj przyszli, to sobie zdają sprawę, że u mnie nie ma pierwsza piątka, druga piątka. Oczywiście zaczniemy w pewnym zestawieniu, ale to trzeba cały czas na treningach, w meczach udowadniać, że się należy ta pierwsza piątka. Oczywiście też jest kwestia tego, że wystawia się różnych zawodników od danego przeciwnika, więc tutaj też nie będzie żadnej niespodzianki, jak w jednym spotkaniu wyjdzie jeden zawodnik bardziej defensywny, bo będziemy takiego potrzebowali na parkiecie, niż ofensywny, który zacznie z ławki. Więc tutaj jest też sprawa otwarta. Tak jak mówię, w głowie jest, ale zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, a czasami zrobić zmiany w piątce to przynosi dobry efekt.
1: Panowie, co będzie największą siłą tej drużyny, panie prezesie, z pana perspektywy, w tym nowym sezonie?
2: Tu już trener powiedział, że będzie drużyna walcząca, czyli generał zbudował sobie armię i teraz niech ją prowadzi. My to nazywamy żołnierzami.
0: Ja uważam, że tak jak tutaj wspominałem, no chcemy mieć tą walczącą drużynę, ale też ta zespołowość będzie się liczyła. Uważam, że tutaj nie będzie sytuacji takiej, że jeden z zawodników będzie rzucał nie wiadomo ile punktów, a reszta gdzieś tam będzie z tyłu. Myślę, że to będzie wyrównany zespół, który będzie dobrze funkcjonował jako kolektyw i to będzie naszą siłą.
1: Czy są jeszcze na ten moment jakieś elementy wymagające większej pracy, jakieś braki u zawodników? Jak to z pana perspektywy?
0: Wszystkie. To jest początek sezonu, są pierwsze treningi, także pracujemy od podstaw. Zaczynamy w różnych zestawieniach 1-1, 1-1, 2-2, 3-3, różny spacing i tak dalej. Także no tutaj praca jest wykonywana w tej chwili po to, żeby na tego września już zespół funkcjonował dobrze na boisku.
1: Jak ma Pan tutaj jakieś zamiary wykorzystać nowych graczy, którzy zastępują tych, którzy już byli, ale też dali coś od siebie nowego tej drużynie, jakiegoś nowego ducha walki?
0: Oczywiście, dobierając zawodników, to na każdego z nich mam swój pomysł i teraz trzeba to przełożyć na parkiet. Muszą też oni się komfortowo w tym czuć, co ja od nich gdzieś wymagam. Raz to zafunkcjonuje, u innego gracza nie, ale będziemy się starać robić tak, żeby te dobre rzeczy wszystkie wyciągać na wierzch i żeby ci gracze, co poprzychodzili do nas, byli jeszcze lepsi w tym sezonie. Także no, wierzę w to, że jesteśmy w stanie to zrobić i każdego dnia nad tym pracujemy.
1: Jaką rolę w nowym zespole będą odgrywali gracze, którzy pozostali w Inowrocławiu? Czyli tam Darek Harris, Radek Truba, Trzymek, Trzymon Sobie. Czy będą takimi przewodnikami dla nich?
0: Myślę, że na pewno w pewnym sensie tak, bo są zawodnicy już powiedzmy związani z Inowrocławiem. Darek został kapitanem na ten sezon. Myślę, że ma ze swojego doświadczenia gdzieś największy posłuch w szatni i też podjęliśmy taką decyzję, żeby Darek w tym roku był kapitanem tego teamu i uważam, że jest to dobra decyzja. Zobaczymy, jak to będzie się przekładało na cały sezon, ale znam Darka, tak jak już wcześniej gdzieś chyba w wywiadach wspominałem, nawet graliśmy razem i wiem, co on może nam dać też z boku, też wiem, jak kibice na niego reagują i myślę, że Darek powiedział mi, że myślę, wiem o tym, że Darek powiedział mi, że to jest jego ostatni sezon i on też będzie chciał udowodnić na parkiecie i zakończyć swoją karierę dobrym sezonem. Powiem tak, że jeszcze od początku przygotowań nie odpuścił żadnego treningu, a czasami jak chcę mu dać odpocząć, to widzę złość w jego oczach, że musi gdzieś tam zejść i odpocząć. Także
1: jest ta walka,
0: jest to, co miał całą karierę, ma cały czas to w sobie. Myślę, że to będzie taki z tych zawodników, których zostali, na pewno jeden z naszych graczy, który może pociągnąć resztę tych chłopaków za sobą.
1: Panie prezesie, czy wraz z nowymi transferami budżet pierwszego zespołu wzrósł w porównaniu z poprzednim sezonem?
2: Tak, musiał wzrosnąć, ponieważ są gracze, powiedzmy, z wyższej półki, więc musieliśmy się postarać o to, żeby ten budżet był większy i to cały czas dopinamy.
1: A czy już jest definitywnie zamknięty ten skład, czy jeszcze sobie zostawiacie takie okienko w razie jakichś może zmian w trakcie sezonu, jak to było w poprzednim sezonie?
2: Nigdy nic nie wiadomo, ale liczymy na to, że to jest skład optymalny. Tu jeszcze możemy zdradzić, że dołączy dwóch młodych zawodników z naszej akademii, ale jeżeli chodzi o ten zespół seniorski typowo, mamy nadzieję, że to już będzie ten skład. Oczywiście, no, sezon pokazuje. Nauczeni poprzednim też sezonem, że możemy sobie coś ustalić, a zobaczymy, co czas przyniesie.
1: Poprzednie rozgrywki, panie trenerze, coś jeszcze?
0: Tak, no, różne rzeczy się dzieją w trakcie sezonu. Są kontuzje, odpukać, żeby takich nie było, czy też może się okazać, że czegoś będzie brakowało, no to wtedy będę szedł do prezesa i będziemy rozmawiali o możliwych jakichś wzmocnieniach i możliwościach oczywiście budżetowych, bo nie zapominajmy o tym, że budżet nie jest z gumy i ja też sobie z tego zdaję sprawę i też nie wyobrażam sobie i nie chciałbym też, żebyśmy, nie wiem, podpisywali zawodnika, na którego byśmy nie mieli pieniędzy, bo wydaje mi się, że to się mija troszkę z celem. A Noteć od kilku sezonów stała się bardzo wiarygodnym partnerem na rynku i myślę, że tutaj nie ma co iść w tym kierunku, także, ale na pewno jeżeli będzie taka potrzeba, to pierwsze co, to będę rozmawiał z prezesem.
1: Trzeba rozmawiać, zawsze trzeba rozmawiać. Trzy poprzednie rozgrywki dały sporo materiału do analizy. Jaki najważniejszy wniosek wyciągnęliście? Czy to jest właśnie to, żeby było więcej walki w naszych zawodnikach inowrocławskich? Czy jeszcze coś?
0: Wniosek, tak? Mi to też ciężko jest powiedzieć po przyjęciu drużyny. Myślę, że tutaj może więcej może prezes powie, ale no, ja uważam, że gdy przyjąłem ten zespół w grudniu, zaczęliśmy funkcjonować troszeczkę inaczej. Było widać moim okiem, nie wiem czy obiektywnie, ale wydaje mi się, że było widać troszkę iskry w tych zawodnikach i końcówka tego sezonu też pokazała, że szliśmy w dobrym celu, w dobrym kierunku i może gdyby sezon jeszcze dłużej troszeczkę trwał, to może jeszcze byśmy powalczyli o coś więcej, ale to już nie ma co wspominać, co było. Trzeba się skupić na tym, co jest przed nami, jaką pracę trzeba wykonać i to jest gdzieś moja teraz skupienie mojej uwagi na tym.
1: Teraz pytanie trochę z innej beczki na odwrót. Czego przede wszystkim nie chce pan zobaczyć w zawodnikach podczas tych pierwszych spotkań?
0: Na pewno to, co powiedziałem na początku. Nie chciałbym zobaczyć, żeby któryś z zawodników zwątpił w jakimś meczu. Znamy i wiemy, jaka jest koszykówka w tej chwili. Wygrywasz 20 punktami, za chwilę możesz przegrywać, także jest taka sinusoida, że nie można przez chwilę być zdekoncentrowany, nawet jak przegrywasz. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś dał głowę w dół i nie wierzył w to, że na końcu można odnieść zwycięstwo. Także to będzie taka główna rzecz, której nie będę chciał widzieć, bo zawsze wspominam zawodnikom, że można przegrać, ale trzeba dać z siebie maksa.
1: Never ever give up, jak to się
0: mówi. Tak jest.
1: Panie prezesie, jakiego wyniku pan oczekuje po rundzie zasadniczej, powiedzmy, od Noteci?
2: Po rundzie zasadniczej to wszyscy wiemy, czego oczekujemy, czyli znaleźć się w tej najlepszej ósemce.
1: Proszę bardzo. A jeszcze może wyżej będzie. Miejmy nadzieję.
2: Zobaczymy.
1: Tak, najwyżej. Panowie, kilka słów do naszych tutaj mieszkańców, odbiorców, słuchaczy, fanów, noteci.
2: Może ja zacznę.
1: Proszę bardzo.
2: Ja bym serdecznie chciał podziękować naszym kibicom za te karnety, które zostały kupione. Już wiem, że jest to rekord. To jest niesamowite, to się niesie na całą Polskę, jaką mamy tutaj wspaniałą publiczność, za co serdecznie dziękuję. Już nie mogę doczekać się, nie możemy doczekać się pierwszego oficjalnego meczu w naszej hali w sezonie, więc trybuny będą pełne. Nie trzeba nikogo zapraszać, bo wiemy, że ilość karnetów, jaka się sprzedała, już robi mega liczbę.
1: Ile karnetów?
2: Już mogę powiedzieć, że na pewno ponad 800.
1: Proszę bardzo. Polak potrafi, Polak potrafi. Oczekiwania w Inowrocławiu wobec koszykówki są bardzo duże, no bo jak wiemy, Inowrocław koszykówką stoi. Czujecie tą większą presję niż rok temu, czy jednak jest porównywalny?
0: Znaczy ja z presją mam do czynienia 20 ponad lat, także oczywiście. To jest zawsze wyższa adrenalina, ale gdzieś jestem przyzwyczajony do życia z presją i powiem szczerze, że no, nie robi na mnie to jakiegoś dużego wrażenia, bo wychodziłem w różnych spotkaniach na boisko jako zawodnik w siódmym meczu finałów czy gdzieś krok odpadnięcia w playoffach. Także presja jest dla sportowca czymś, co ma go mobilizować i cały czas utrzymać tą koncentrację w 100%. Oczywiście trener ma troszeczkę inaczej, bo gdzieś jest odpowiedzialny za większą ilość osób, nie tylko za siebie, powiedzmy, na boisku, ale gdzieś tam presję cały czas mam ze sobą, także ja myślę, że tej presji jakoś dużo nie odczuwam. Wiem, jaką pracę wykonujemy i wierzę w to, że to wszędzie przynosiło efekty.
1: Panowie, czego wam życzyć? Standardowe pytanie.
2: Zdrowia.
0: Zdrowia przede wszystkim, bo jak to zaczyna gdzieś tam szwankować, to potem trzeba różne rzeczy robić, kombinować i czasami gdzieś tam podejmować jakieś gwałtowne decyzje, a jeżeli jest zdrowie, to można się skupić na tym, co chce się zrobić i można iść do przodu.
1: Życzymy wam oczywiście i zawodnikom zdrowia, play-offów.
0: Oj, może trochę szczęścia, bo czasami jakiś jeden rzut, który wpadnie albo nie wpadnie, może zadecydować o czymś. Także myślę, że tego szczęścia też się można życzyć.
1: Szczęścia, zdrowia, play-offów i trzymamy kciuki za wygranie ligi, bo wszystko jest w zasięgu ręki, wszystko jest w zasięgu wzroku, no i oczywiście wszystko jest u nas w głowie. I
0: oczywiście wszystkie zespoły w lidze grają o zwycięstwo, także każdy ma takie same szanse na początku.
1: I tego wam życzymy. Zaczynamy już we wrześniu, a moimi państwa gośćmi byli prezes Przemysław Rakowski i trener Krzysztof Szubarga. Dziękuję panowie i widzimy się już niedługo.
0: Dziękujemy i zapraszamy na turniej w Inowrocławiu oczywiście.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
0: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
2: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga, Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Wrocław.
6: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Przed Aeroklubem Kujawskim kolejne miesiące pełne lotniczych emocji. Co wydarzy się na inowrocławskim lotnisku i jakie są najbliższe plany? Posłuchajcie sami.
7: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną prezes, wiceprezes zarządu Aeroklubu Kujawskiego, Sławomir Jędrzejczak. Dzień dobry, panie wiceprezesie.
8: Dzień dobry, witam wszystkich.
7: Cześć Sławek, no przejdźmy na tył, przecież się znamy już jakby sekonie.
8: Tak jest.
7: Co tam? Dobrze się widzieć, dobrze cię widzieć.
8: Wzajemnie. Troszkę czasu minęło.
7: No prawie rok.
8: No prawie rok, tak, tak. Trochę więcej czasu, więc możemy trochę porozmawiać.
7: A czas leci szybko.
8: No niestety.
7: Jak z perspektywy Aeroklubu Kujawskiego oceniacie to, co udało się zrealizować w tym 2026? A było tego sporo.
8: Było tego sporo, pomimo problemów, no, które spotyka każdy klub, każde przedsiębiorstwo i tak dalej. Staramy się pozytywnie myśleć i prowadzić ten aeroklub drogą wybraną przez nasz zarząd i panią dyrektor. Co możemy? Od przyziemnych spraw może zacznę. Wyremontowaliśmy w 50% biurowiec i część po części, część gościnną, czyli łazienki i taki pokój, gdzie można sobie zrobić kawę i tak dalej, taki powiedzmy socjalny.
7: Powiem ci, że jak wszedłem, to musiałem sprawdzić, czy na pewno nie pomyliłem budynków. Bardzo ładnie, normalnie Sky Tower we Wrocławiu.
8: Bardzo dziękujemy, super. Prócz tego dużo problemów mieliśmy ze statkami powietrznymi, ponieważ one miały, jak je po prostu przejęliśmy z tym nowym zarządem, oba samoloty, które najwięcej u nas latają, miały końcówki jak gdyby godzin przed dużymi pracami, dużymi remontami. No i wpadliśmy jakby w tą zasadzkę. I to już nasz zarząd, nasza dyrekcja musiała pokryć te wszystkie koszty. Było to na każdy z samolot grubych kilkadziesiąt tysięcy złotych za te przeglądy. Podobna sytuacja była z szybowcami, chociaż tutaj trochę prościej. W tym roku nie mamy żadnych dotacji, ale tak jak widzisz, radzimy sobie bardzo dobrze. Szkolimy pilotów szybowcowych, jest to grupa chyba 8 nowych. Doszkalamy tych, którzy byli wcześniej tutaj jak gdyby szkoleni, ale to w ramach różnych wsparcia różnych firm. Tym razem jak gdyby sami pozostaliśmy tych 8 kandydatów. Mamy też szkolenia spadochronowe, ale co jest ważne, teraz po prostu szerzej szkolimy pilotów samolotowych. I tak jak ja pamiętam, wcześniej to był jeden pilot samolotowy wyszkolony może na 2 lata. No nie chcę przesadzać, że 3. Teraz mamy dostęp do instruktorów, no i w tym momencie szkoli się chyba 6 czy 7. Już niektórzy skończyli. Ja po prostu w tym roku, biorę ten rok, 2026, to jest około 6-7 pilotów samolotowych, to biorąc pod uwagę wcześniejsze działania, no to był jeden, mówię, pilot na 2 lata.
7: No, poprawiło frekwencyjnie.
8: frekwencyjnie się poprawiło. Wracają też ludzie do nas, którzy kiedyś tam odeszli z różnych przyczyn, co jest bardzo fajne. Działa też sprawnie tutaj Klub Seniorów Lotnictwa, którym prezesuje mój instruktor, który nauczył mnie latać, pan Mirek Nowicki. Więc no wszystko idzie jak gdyby w dobrym kierunku. Bardzo dużo mamy jeszcze przed sobą, ponieważ tak, budynki są zaniedbane i musimy tutaj sporo inwestycji poczynić. Najgorsze, co przed nami, to jest remont dachów nad warsztatem szybowcowym, spadochroniarnią, garażami. No i oczywiście, no, żeby to wszystko jakoś wyglądało, też byśmy chcieli położyć nową elewację.
7: Czyli nie tylko remont tężni, basenu, ale również aeroklubu.
8: Tak jest, remont aeroklubu. No, każde wsparcie ze strony władz będzie mile widziane, jeżeli ktoś się przychyli do tych naszych potrzeb. No, właściwie tyle. No, też mamy taką ciekawą ofertę. W tym roku zaczęliśmy pracować nad współpracą i organizacją różnych imprez z różnymi firmami. Tak jak kiedyś chcemy wrócić, żeby na tym lotnisku odbywały się jakieś wystawy czy nawet targi, bo i takie miejsca były, pamiętam, targi rolnicze, które kiedyś były, była tu masa nowoczesnych traktorów. Plac jest dostępny, infrastrukturę też mamy, no nie najgorszą, bo wszystko, co jest potrzebne do takich organizacji, takich imprez, jest na terenie naszego lotniska. Więc jeżeli będą potencjalni chętni, choćby żeby zapoznać się, jak można tu coś zorganizować, zapraszamy. Czy to będą imprezy dla jakiejś gospodarcze, biznesowe, czy też to będą po prostu imprezy rozrywkowe. Jesteśmy otwarci na taką współpracę, a także myślimy o wymianie tych dużych drzwi hangarowych i też, jeżeli byłby sponsor, to będziemy szukać tutaj kogoś takiego, żeby po prostu wymienić te drzwi na lżejsze w zamian za jakąś bardzo dobrą już wtedy za darmo współpracę, umieszczenie logotypu na tych drzwiach hangaru. Pamiętam, jak tu kiedyś było logo Polo Marketu, które ja kiedyś sam przez rok po prostu wychodziłem i z tego co wiem, to jak była ta reklama tutaj Polo Marketu, to nawet niektórzy tutaj zjeżdżali, bo myśleli, że tutaj jest ten sklep. A to jest droga przelotowa, mimo wszystko jeszcze między Toruniem a Koninem i sporo samochodów tu jeździ. No i to jest tak na wlocie do Inowrocławia, tak jak ktoś tam myśli jeszcze o takiej tradycyjnej reklamie. A są takie nieraz potrzeby, choćby wizerunkowe, bo wiadomo, dzisiaj w internecie się wiele dzieje, to zapraszamy serdecznie.
7: Zjeżdżał, myślę, że to jest Polo Market, ale to może się pan przelecieć. O, no to zostaje.
8: No właśnie. I tak samo możemy tutaj też powiedzieć o lotach. Tak samo możemy tutaj powiedzieć właśnie o lotach zapoznawczych, na samolotach, na szybowcach, do których zapraszamy mieszkańców Inowrocławia oraz powiatu z tego względu, że bardzo raz można zobaczyć nasze miejsce Inowrocław, nasz piękny Inowrocław, bo ja tak go oceniam.
7: To jest przepiękne miasto.
8: To jest moje osobiste zdanie, ale mam nadzieję, że niektórzy podzielają też to zdanie.
7: Kilkadziesiąt milionów ludzi teraz nas słucha, też podzielają.
8: Bardzo fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Można zobaczyć sobie właśnie nasze miasto, Solanki i okolice, obwodnice i inne pola i nawet walczewskie lasy z lotu ptaka, ale też lot jest po to, żeby sprawdzić, jak się człowiek czuje w powietrzu, czy to będzie ten lot zapoznawczy przed szkoleniem, czy przed jakimś dłuższym lotem, nawet może wycieczkowym, bo ktoś się obawia, że jak będzie się czuł w powietrzu. Zapraszamy. Możemy tutaj codziennie do godziny 13 w biurowcu aeroklubu kupić taki voucher, zapoznać się. Zapraszamy serdecznie. No i tyle na ten temat mogę powiedzieć.
7: Czy zrobiliście w tym roku coś szybciej niż zakładaliście? Udało wam się terminowo na przykład przyspieszyć niektóre sprawy, niektóre inwestycje, na przykład ten remont biura albo jakieś imprezy też?
8: No to tak, zdarzyło się nam, nie planowaliśmy takiej imprezy z okazji Dnia Dziecka, ale że po prostu, żeby zachęcić też młodzież tutaj do naszego do naszej sekcji modelarskiej. Chcieliśmy przybliżyć to lotnisko i zrobiliśmy tu, zorganizowaliśmy jeszcze z innymi firmami, sponsorami Dzień Dziecka dla, no był Dzień Dziecka, Dzień Rodziny właściwie dla mieszkańców Inowrocławia i okolic.
7: To jest ten event, na którym był balon?
8: Tak, to jest ten event i bardzo tutaj pogoda i frekwencja nam się udała, także to była jedna impreza, która taka była nieplanowa, a wyszła. Zrobiliśmy też, jeśli chodzi o takie akcje, to zbiórkę na schronisko tutaj dla czworonogów. Też to była taka akcja, której nie planowaliśmy, ale zebraliśmy sporą kwotę, którą mogliśmy przekazać. No sami potrzebujemy też pieniędzy. Może kiedyś my będziemy potrzebować takiej zbiórki. W tym momencie mogliśmy pomóc, bardzo chętnie pomogliśmy. A co jeszcze zrobiliśmy? Tak, no to co stwierdziliśmy, że musimy zrobić, to pomimo wydatków takich, żeby sprzęt i samoloty mogły latać, czyli związane z pracami na tych maszynach, zrobiliśmy ten remont tego budynku już po części, w 50% jest zrobiony. No jeszcze tu zostały te pokoje gościnne dla tych szkolących się osób, ale no to wyszło tak troszkę do przodu.
7: Czy u Was są sami z Inowrocławia? Czy, znaczy, jeśli chodzi o osoby szkolące się? Czy tylko tutaj z województwa, czy raczej może też z innych regionów Polski? Jak to wygląda?
8: Są z Inowrocławia, są z województwa, ale są też tacy, którzy przyjeżdżają z innych miast, z innych województw, ze względu na to, że jest tutaj tak po prostu przychylna atmosfera dla nich, ale też nie jest to taki aeroklub, który no po prostu szkoli i wypycha i nowych szkoli, bo też tak aerokluby działają. Tutaj po prostu się tworzymy jakieś tam fajne znajomości, przyjaźnie, ale też ci, którzy piloci, którzy tutaj się wychowali, zostali pilotami zawodowymi lub innymi członkami załogi, gdzieś się rozpieszli po świecie, chcą szkolić swoich pupili, czyli
7: padawanów.
8: Maluchów w naszym aeroklubie. Może nie maluchów, bo to 16 lat to nie taki maluch. No ale chcą szkolić u nas i to są też tacy. Także jeśli chodzi o ilość członków, nie narzekamy.
7: Kiedyś robiłem wywiad, nawet niedawno, z Borysem Gniewkowskim od Was też. Czy on jeszcze lata?
8: Lata. Borys Gniewkowski lata, on już jest chyba trzeci rok teraz, tak.
7: Tak bardzo taki rozgarnięty, bystry chłopak.
8: No, mamy tu wielu takich młodzieńców bystrych. Borys tak, jak najbardziej. I też jest bardzo ambitny Mateusz Drogowski, który upodobał sobie sport szybowcowy i nie będę tutaj nic więcej mówił, żeby nie zapeszyć, ale pnie się do góry po jakichś tam stopniach swojej kariery. Także kibicujemy jemu również.
7: Jakie wydarzenia lotnicze są, panie prezesie, przed nami jeszcze w najbliższych miesiącach, na tą jesień, zimę, wiosnę 2027 w naszym aeroklubie kujawskim, ale nie tylko?
8: Co tutaj może się wydarzyć jeszcze, to na pewno będziemy obchodzić święto lotnictwa. Jak to zrobić? No na pewno nie będzie w tym roku jeszcze pokazów, bo to za krótki czas, żeby w ogóle coś tam takiego zrobić, ale no my będziemy to w jakiś sposób świętować. Z tego co, nie mam teraz kalendarza, ale wiem, że były wpisane jakieś jeszcze zawody, chyba modelarskie i jeszcze jakieś, nie wiem czy nie mikrolotowe. Ale tuż z panią dyrektor by trzeba było porozmawiać, bo ona tutaj to pilotuje wszystko, pani Dorota Kaczmarczyk. I co jeszcze? No, ale szkolenia to będą cały czas, tak długo jak pogoda pozwoli. No szybowcowie wiadomo się skończą jesienią, ale takich, chyba że jeszcze będą jakieś imprezy takie niezwiązane dokładnie z lataniem. W naszym lotnisku to pewnie jeszcze będą jakieś, no bo niektórzy wykorzystują ten nasz obiekt do różnych organizowania różnych właśnie wydarzeń i pewnie coś tam jeszcze będzie. No ale na niebie na pewno nas nie zabraknie.
7: A ile macie w ogóle samolotów, szybowców teraz na ten moment?
8: Część już jest prywatnych, tak to wygląda. My mamy dwa samoloty, jest to Jak-12M wielozadaniowy, służący do holowania szybowców, do wyrzucania skoczków, taki po prostu koń roboczy, brzydko mówiąc, chociaż bardzo poczciwy, super samolot, już wiekowy, jeszcze na tych typach to jeszcze nasi ojcowie latali, o, można tak powiedzieć, i dziadkowie, nie? Ale to są samoloty, które są naprawdę dobrych konstrukcji, no czasem są wypierane, wiadomo, przez nowocześniejsze, ze względu na przepisy i tak dalej. Mamy też Cessna 150, jest to samolot taki turystyczny i służy, i szkolny właściwie, no bo Cessny są wszystkie samolotami umożliwiającymi szkolenie. Wykorzystujemy też samolot jeden tutaj, który u nas bazuje, Cessna 182, czasami do holowania szybowców, czasami do skoków spadochronowych.
6: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
6: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Aeroklub Kujawski ma przed sobą kolejne wyzwania i wydarzenia. Co czeka miłośników lotnictwa w najbliższym czasie? Posłuchajcie sami, tylko w Melo Radio Inowrocław.
8: Może będzie w niebawem druga taka Cessna, jeszcze tutaj musimy to wszystko uzgodnić. Nic nie mogę obiecywać, co fani lotnictwa zobaczą na niebie. Po prostu to musi się jakby dziać wszystko swoim trybem. I co jeszcze mogę powiedzieć, to a jeśli chodzi o szybowce, to mamy tak, dwa puchacze szkolno-treningowe, mamy jantara wyczynowego, mamy juniora, taki treningowy szybowiec i Astira CS-a, to jest też szybowiec taki, powiedzmy, treningowe, kiedyś na zawodach się na nich latało, bo też ma balast wodny w skrzydłach, taki trochę lepszy niż junior. Więc te szybowce mamy, te używamy, mamy jeszcze dwa piraty, mamy też jeszcze w dyspozycji dwumiejscowy szybowiec Bocian i to są szybowce, które posiada aeroklub, ale są tu też jeszcze szybowce inne, które mają członkowie prywatne i możemy tu zobaczyć takie szybowce jak LS-y, Astiry też prywatne i czy tam dwumiejscowego pięknego Janusa.
7: A od czego zaczyna właśnie taka osoba, która przychodzi do Was i mówi, chce zostać pilotem? Jak to wygląda, ten cały proces?
8: Ja powiem tak może, jak to zazwyczaj wygląda. Na początku to się dziecku podobają samoloty, patrzy w niebo, tata mu skleja samoloty, później idzie do modelarni, buduje te samoloty, próbuje ich w locie, coraz lepsze, zdalnie sterowane radiem. Jest w pewnym wieku, jeżeli rodzice mu podpiszą zgodę i jest zdrowy, może zapisać się do aeroklubu na skoki spadochronowe lub szkolenie szybowcowe. W tym momencie zaczyna od teorii, następnie szkolenie szybowcowe, jest to kurs do szkolenia podstawowego, gdzie kończy się na wykonaniu kilku, pięciu, teraz tylko, kiedyś było 20 samodzielnych lotów i wtedy, kiedy się uzyskiwało trzecią klasę pilota szybowcowego, teraz jest to, tak w cudzysłowie, trzecia klasa, no i dalej się szkoli do licencji, jest to skrócony czas, bo kiedyś trzeba było wylatać 75 godzin, żeby dostać licencję szybowcową, dzisiaj już jest tylko 15, no przełom. Zastanawiające jest to, no ale taki jest fakt. I co jeszcze mogę powiedzieć? No i wtedy szkolenie za samolotem, szkolenie w lotach termicznych, przelotach, no to już każdy czyta akrobacji. Szkolenie spadochronowe tak samo jest podstawowe, później może rozwijać dalej samolotowe. Polega na tym samym, co szybowcowe, jest to w jakichś tam etapach, choć często i poprawnie jest, jeśli ktoś spróbuje latać na szybowcach, nabierze wprawy, bo one są jakby trudniejsze w pilotażu, nie mówię tutaj w obsłudze, tylko w pilotażu, to wtedy łatwiej będzie mu po prostu pilotować samolot i skupić się na innych parametrach pracy silnika i tak dalej. To tak wygląda dalej. Jeżeli ktoś chce iść dalej, to masz licencję pilotaż samolotowego, robi to zawodową, a później odpowiednio robi uprawnienia na samoloty wielosilnikowe. Nie muszą to być od razu duże, mogą być to małe samoloty dwusilnikowe. Jak już ma te wszystkie uprawnienia, HPL i dalej kariera już za sterami dużych samolotów i parę godzin siedzenia przed kokpitem. Inni wybierają drogę taką, że latają samolotami bardziej realnie, czyli cały czas trzymają drążek i to jest też kariera pilotów zawodowych. Mamy tutaj takiego pilota, który gasi lasy, lata dromaderem i to jest praktycznie, jak opowiada, bardzo ciekawa sprawa, bo on tam leci po prostu, jak jest ten pożar, bierze 2 tony wody i zrzuca taką bombę na płonący las i to jest takie, powiedzmy, latanie przez duże L. No i jeszcze jest latanie wojskowe, no to też jest wiadomo, że tam też się nie siedzi przed komputerem, tam trzeba też cały czas jak gdyby czynnie pilotować. Także jest coś takiego, kiedyś powiedzmy, nie trzymajmy się tu liczb, ale powiedzmy 100 godzin pilota wojskowego, a 1000 godzin pilota liniowego, no to wygląda tak, że przez te 100 godzin ten pilot wojskowy, on cały czas pracował manualnie w tym samolocie i pilotował tego samolotu, żeby leciał. A ten pilot, który lata w liniach, to przez te 1000 godzin, to nie chcę powiedzieć, że siedział tych godzin 990, a 10 pilotował, ale tak naprawdę podobnie to wygląda. Zazwyczaj startują, lądują, a reszta cały lot. Także te godziny są biedne, a tu już są czynne. Taka ciekawostka.
7: A ile tak mniej więcej czasu mija od pierwszego szkolenia do pierwszego samodzielnego lotu?
8: To różnie. Jeżeli na szybowcach, jeżeli pogoda pozwoli, to może być nawet kilka dni, może nie kilka, no powiedzmy tak, żeby to było wszystko zgodnie z przepisami, no niech to będzie 10 dni, 2 tygodnie. Jeżeli pogoda nie pozwoli, ktoś nie przychodzi regularnie na te loty, cofa się, przychodzi rzadziej, później się cofa go od ćwiczenia, no to może latać nawet uczyć się kilka lat, zanim poleci samodzielnie. No ale jednak z doświadczenia to wiem, że jeżeli coś ktoś podejmuje, to najlepiej to robić jednym. Więc to, co mogę doradzić, to najlepiej, jeśli ktoś podejmuje szkolenie, przychodzić jak najczęściej, bo wtedy łatwiej się przyswaja to latanie i sprawniej, i bezpieczniej. No i przede wszystkim szybciej człowiek się uczy, większe są postępy.
7: A ile mniej więcej miałeś osób takich, które były zszokowane tym lataniem? Co jest największym zaskoczeniem dla osób, które pierwszy raz siadają za sterami?
8: No, wykonując takie loty z pasażerami, to no tak, co było, jeżeli to jest start za wyciągarką, to te przeciążenia, które są na wyciągarce, więc szybkie przyspieszenie w tam 3 sekundy do setki i od razu ten lot taki dość stromy do góry pod kątem, no nie wiem, 45 stopni powiedzmy, i później takie przeciążenie ujemne, kiedy pilot musi oddać drąga, czyli wyrównać lot, jest taki moment stanu nieważkości i wyczepienie liny, to jest to się tak szybko dzieje i dużo, że ludzie są bardzo zaskoczeni. Niektórzy są wręcz podziwiają ten widok z góry, jak ten świat pięknie i czysto wygląda, nie? Malowniczo po prostu, nie? To też jest takie częste wrażenie. Niektórzy, miałem też takich pasażerów, którzy tak się przestraszyli, no wsiedli, bo chcieli, bo mieli chęć, albo dostali to w prezencie, ten jakiś tam taki lot.
7: A ile u was kosztuje lot?
8: Lot kosztuje 250 zł. Szybowcowy 350 za samolotem.
7: Ile?
8: 250 za wyciągarką. No to jest tak około do 10 minut, do 10 za samolotem do 15, ale to powiem szczerze, to wystarczy, nawet jeżeli by to 5 minut trwało, bo to trochę w tym powietrzu, jak ktoś jest pierwszy raz, to się nawet dużo jest, tyle tych bodźców dociera, że szybko to naprawdę starcza. I no czasami te loty się wydłuża, jeżeli są jakieś warunki i można tam coś jeszcze uzgodnić. Więc to jest to, co chciałem powiedzieć. No są tacy ludzie, którzy zamykają oczy i nie chcą otworzyć, trzeba ich mocno namawiać, żeby otworzyli te oczy, zobaczyli wtedy, no pięknie to wygląda. Widać, że się niektórzy stresują mniej, niektórzy bardziej. Są tacy, którzy tak podchodzą do tego, jakby tak miało być. A no, my to widzimy, bo my latając pasażerami, pasażer siedzi w pierwszej kabinie, tam gdzie siedzi zazwyczaj uczeń pilot lub pasażer, więc my widzimy, jak on się po prostu zachowuje, czy coś jest nie tak. Było widać, że nie tak, to można szybciej wylądować, uspokoić pasażera, że wszystko jest okej.
7: Okay. A mieliście jakieś dynamiczne, ekstremalne sytuacje, że na przykład ktoś przeszkadzał coś, że wypuśćcie mnie, coś takiego?
8: O Jezu! Ja myślałem na taką panią, która miała chyba ADHD większe niż my wszyscy razem wzięci i pamiętam, zanim jeszcze wsiadła, to mi zaczęła wszystkie gałki dotykać, ruszać, a to do czego, a to do tamtego, no też złapała gałkę od wyrzucania kabiny, odrzucenia w razie jakiejś awarii czy skoku, ale to wszystko było na ziemi. Musiałem ją uspokoić, powiedzieć, że nic nie może
7: związać, uspokoić.
8: Tak, i zazwyczaj to też tak uprzedzam pasażerów, żeby jeżeli będą się czuli niespokojnie albo nie są pewni, to żebyście złapali pasów, tak jak się plecak łapie idąc pod górę i to jest najbezpieczniejsze zacisnąć, a ja o wszystkim będę informował i staram się, jak ja lecę, to przynajmniej mówię, teraz będzie to, teraz będzie tak, to jest okej, okay, tak żeby wyprzedzić tym słowem, że będzie takie uczucie, teraz będzie przyspieszenie, teraz będzie takie przeciążenie, teraz się przechylimy w tą stronę i to tak ma być. Wszystko jest okej, okay, nie?
7: Teraz pani wypadnie, ale to tak ma być, no proszę pani, no.
8: Ale ma pani spadochron.
7: No właśnie.
8: Tylko pociągnąć za rączkę.
7: Ale pani nie umie, a to niestety, no.
8: To musi pani lądować. No.
7: A jakie sekcje teraz się najbardziej dynamicznie rozwijają u was?
8: Teraz u nas to ta samolotowa, z racji tego, że mamy dużo szkolenia. Szybowcowa to jest cały czas taki konstans. Spadochronowa, powiedzmy, też jest konstans. No spadochronowa mogłaby się bardziej rozwinąć, ale to byśmy musieli mieć samolot do wyższych, osiągnięcia wyższych pułapów w krótszym czasie, do skoków takich tandemowych i do takich akrobacji. No, spadochroniarze najbardziej lubią to spadanie, a nie spadanie już pod czaszą. I no i paralotniowa, to my mamy tą sekcję, ale tutaj tak naprawdę działa szkoła paralotniowa, ale paralotnie jest moda na to. To jest po prostu taki sport bardziej przyjazny do spróbowania, szybszy do wyszkolenia, no czy tam łatwiejszy, czy nie, to tam niech każdy sobie sam oceni, ja nie będę tego oceniał. Latałem kiedyś na paralotniach też troszeczkę, tak, ale no, no jest na pewno przyjaźniejszy, jeśli chodzi o możliwość szybkiego wyszkolenia, uzyskania, a tam nie ma licencji, tylko świadectwa kwalifikacji. No i też modą są takie małe samolociki, ultralighty, które też nie muszą, na które też pilot nie musi mieć licencji samolotowej, tylko świadectwo kwalifikacji. To są takie dziedziny, które najszybciej się teraz ogólnie rozwijają. Modelarstwo też jest teraz zainteresowanie, no bo te drony wszędzie i tak dalej latają, każdy chce spróbować dronem albo czymś, jakimś samolotem, także to jest też taki popularny dosyć, może zainteresowanie bardziej w kierunku dronów, ale to modelarstwo też, chociaż to modelarstwo teraz się skupia na tym, że się kupuje model, wyposaża i się lata, a nie buduje go się samemu przez całą zimę i później się oblatuje i dopiero, nie, tam gdzieś nim wykonuje jakieś loty.
7: A jak u was ze sprzętem, powiedz mi, czy planujecie jakieś remonty samolotów? Również mówiłeś tutaj o remoncie tych dachów, bram, ale czy o sam sprzęt, w sensie latający, czy jest coś w planach?
8: No właśnie, ja zapomniałem powiedzieć najważniejszego, to co wyprzedziliśmy, bo pytałeś mnie wcześniej, czy wyprzedziliśmy coś
7: czasowo,
8: tak. Nie zamierzaliśmy, a kupiliśmy szybowiec, właśnie taki, no powiedzmy, treningowy. Jest to Aspir CS. No stwierdziliśmy, że taki szybowiec by się przydał, bo to był, pierwszy jest, powiedzmy, puchacz, później jest junior, bo te piraty to już tak już trochę, te są stare szybowce. Junior, później jest ten Aspir, on ma już lepszą doskonałość niż junior, ma chowane podwozie, ma balast wodny i później jest Jantar. I w tym okienku brakowało nam szybowca, była okazja, stwierdziliśmy, są pieniądze na koncie, kupujemy. Także, no wiadomo. No,
7: ile kosztował?
8: Ten szybowiec, taki szybowiec, dokładnie nie wiem, nie pamiętam tej ceny, ale te szybowce są około, to są stare szybowce, większość szybowców jest starych, bo nowy szybowiec to może kosztować i powyżej miliona złotych, a sam szybowiec 30-40-letni, no to jest taki około tam no 40-50 zł, tysięcy PLN.
9: No to troszeczkę, chociaż i tak.
8: Tak, bo sam zakup sprzętu lotniczego to nie jest największy wydatek. Utrzymanie takiego sprzętu, bo powiem szczerze tak. Kupujesz szybowiec za powiedzmy 50 tysięcy, a przeglądy, wszelkie ubezpieczenia i inne jeszcze, jeżeli są naprawy, to może być co roku kolejne 10-15 tysięcy ładowania w ten szybowiec. Także na przykład po 5 latach to możesz się okazać, że ten szybowiec kosztował ciebie już nie 40-50, prawie 100.
6: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
6: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Władze powiatu inowrocławskiego odniosły się do sytuacji szpitala wielospecjalistycznego imienia dr. Ludwika Błaszka. Podczas konferencji mówiono o problemach, finansach i wyzwaniach, z którymi musi się mierzyć. Co jeszcze powiedziano? O tym już za chwilę.
10: Witamy bardzo serdecznie naszą prasę, media. Jesteśmy bardzo zaszczyceni, że pomimo tego, że otrzymaliście nasze zaproszenie tak dość szybko, jesteście na naszym spotkaniu. Jest ono dla nas specjalnie ważne z uwagi na to, że jutro, dzisiaj będą zapadać decyzje, jeśli chodzi o absolutorium dla zarządu powiatu za poprzedni rok i udzielane lub nie wotum zaufania. Proszę Państwa, chcielibyśmy z uwagi na to, że media dostarczyły nam mnóstwa jakichś takich zaskakujących ataków w tym ostatnich dniach, bo dla mnie temat, który pojawia się dzisiaj, szpital, tragiczna sytuacja, pieniądze, wynagrodzenia, to właściwie jest temat, to są odgrzewane kartofle od roku 2020, kiedy w naszej Polsce zapanowała choroba covidowa i gdzie państwo polskie wprowadziło swoimi decyzjami podwojenie pensji wszystkich lekarzy i personelu medycznego, które pracowały właśnie w środku, że tak powiem, szpitali, które leczyły, ratowały życie osób zakażonych. A więc tak żeby obrazowo, 50 tysięcy zarabiał lekarz, otrzymywał drugie 50. To miało być na czas COVID-u, ponieważ uciążliwość pracy, zagrożenia epidemiologiczne również dla tych lekarzy były bardzo ważne i bardzo ryzykowne. Niemniej placówki medyczne zaopatrywały w kombinezony, w pełen sprzęt chroniący, co i tak nie doszło do tego, żeby ktoś się nie uchronił. Zawsze zdarzył się ktoś, kto jeszcze niestety zachorował. Rozwiązań tych powiat inowrocławski nawet nie był w nie wtajemniczony poza informacją dyrektora, że takie przepisy weszły w życie i że pieniądze mają w ślad za tym pochodzić z Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku z tym, że zadaniem własnym powiatu jako organu tworzącego, a przypomnę, organem tworzącym, organem prowadzącym jest Rada Powiatu, my jesteśmy jakby wykonawcą wszystkich czynności dla potrzeb pracy Rady, aby wykonywała swoje funkcje według zasad obowiązujących w tym zakresie, wobec jednostki, która jest samodzielną, prawnie odpowiedzialną za wszystkie decyzje dotyczące funkcjonowania zarówno tej strefy medycznej, jak i finansowej. Naszą rolą, wyłącznie zapisaną w przepisach, jest wpływ na statut szpitala, na kształtowanie pewnych zmian, ponieważ to tylko szpitale rozumieją, na czym te ich zmiany obligatoryjne wynikają. Ale co do zasady i programy naprawcze przyjmujemy uchwałami, te również na posiedzeniach Rady. Proszę Państwa, te propozycje, które przedkładają dyrektorzy, omawiane są na Radzie Społecznej Szpitala, która jest organem doradczym dla pana dyrektora, bo on jednoosobowo kieruje swoją jednostką. My mamy zespół doradczy. Ten zespół jest po stronie jakby szpitala, powoływany w trybie ustawy, gdzie przewodniczącym z mocy przepisów tej komisji doradczej jest starosta lub który przekaże swoje uprawnienia dla innej osoby. W naszej Radzie Społecznej jest 8 osób i te wszystkie osoby na swoich zebraniach opiniują wszystkie materiały, które pan dyrektor zaproponuje. Nie tylko ten aktualny. Możemy się cofnąć wstecz. O wiele lat zawsze to robił pan dyrektor. I to nie polega na tym, ta moja wypowiedź, żeby deprecjonować pewne uprawnienia czy możliwości pana dyrektora, tylko chciałabym państwu uporządkować kwestie, kto decyduje. Przepraszam, ale jednak miało tego nie być. Pan dyrektor przedstawia nam dokumentację taką, jaką sam uzna za stosowną. Jest to sprawozdanie z działalności, sprawozdanie z finansowe. Są tutaj programy naprawcze wskazujące, jakie działania szpital powinien poczynić. Powiat w ramach swoich możliwości finansowych, ale te możliwości oparte są wyłącznie na środkach, które otrzymujemy w udziale obecnie w PIT-ach i CIT-ach, a poprzednio były to dotacje, otrzymywał je na zadania własne powiatu, a tymi zadaniami własnymi są pomoc społeczna, drogi powiatowe, oświata powiatowa, mamy 16-17 placówek oświatowych, mamy 5 DPS-ów po 100 mieszkańców w każdym, mamy także 9 domów dziecka, gdzie to są instytucjonalne formy wsparcia dla dzieci, które zostały przez sąd odebrane rodzicom i trafiły do naszych domów dziecka i tym w tych zadaniach wiedziemy obowiązki i prymat. Oprócz tego zarządzamy mieniem Skarbu Państwa w rozumieniu nieruchomości i gruntów, ale oczywiście to jest w pełnej symbiozie z wojewodą. Uzgadniane są kwoty, sprzedaże, dzierżawy. To tak może skacze z kwiatka na kwiatek, ale to jest bardzo istotne. Szpital wspieramy z racji odpowiedzialności za mieszkańców powiatu, za poziom leczenia, za to, że każdy rozumie, że placówka lecznicza, która nawet przez ministrów i dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia uznawana jest jako subregionalna, ona nie jest uznawana jak każdy powiatowy szpital Aleksandrów Kujawski, Strzelno, Mogilno, Żnin. Mamy 3 razy tyle swoich oddziałów, mamy także onkologię, chirurgię onkologiczną, a to są już wysoce specjalistyczne działania i one powinny wchodzić w kryteria wyceny świadczeń na poziomie podobnym do szpitali wojewódzkich. Tam są już jeszcze w szczebel wyżej właśnie prowadzone placówki i one problemów finansowych, jak państwo wiecie, nie mają. Wszystko odbija się na powiatach, ponieważ mniejsze ośrodki, które w ogóle nie musiałyby mieć swoich szpitali, ponieważ to minister powinien ustalić mapę potrzeb zdrowia w zależności na rozmieszczenie szpitali i zabezpieczenie wszelkich możliwości, również kadrowych, na terenie całej Polski. Ta mapa właściwie przestaje istnieć, ponieważ w czasie COVID-u powstało kilka szpitali, które stały się szpitalami jednoimiennymi, prowadziły leczenie covidowe, a po zakończeniu tego procesu zaczęły wchodzić w układ świadczeń, które niestety dla ich dobra najbardziej musiały się opłacać. A więc SOR-y wszędzie zamknięte, nasz ma dyżur ostry całą dobę. SOR-y w tych okolicznych powiatowych szpitalach pełnią rolę wyłącznie izby przyjęć do przyjmowania pacjentów na operacje planowane, przyjęcia z uwagi na leczenie, a planowanie, a przywiezienie 4 karetkami ludzi w różnym stanie, ratowanie ich życia czy po udarach, to są całkowicie inne odpowiedzialności. Przypomnę, że przy udarze jest tak zwane okienko 2 do 3 godzin, to już maksymalnie, że jeżeli nie uzyska odpowiedniej pomocy pacjent, nie ma szans na przeżycie tego udaru. Więc skrócenie tych odległości do Inowrocławia, Inowrocław, do Bydgoszczy, do Torunia, no musimy się bardzo spieszyć, żeby tę kwestię właśnie w taki sposób prowadzić. Niepokoi nas głoszenie po tylu latach jakiegoś larum, że to powiat nie pomaga szpitalowi. Gdyby powiat ze swojego budżetu 320 milionów złotych, który musi zabezpieczyć pracę finansowanie wszystkich pracowników, bo na 100 mieszkańców domu pomocy społecznej 60 jest pracowników i to z mocy przepisów ustalonych, no, według normatywów, opiekunów medycznych, wychowawców, psychologów, a także różnego rodzaju innych obsad, które muszą zapewnić bezpieczne warunki życia dla tych osób, seniorów naszych i chorych. Szpital ma chyba już wyższy budżet niż nasz. Proszę Państwa, to jest problem systemowy, który nie wycenia świadczeń, usług, które świadczą szpitale na jednolitym poziomie i tworzy wielką ścianę w analizie tych procedur z punktu widzenia kosztów uzyskania wiedzy. Na przykład trafiamy do szpitala, doktor uznaje, że jest podejrzenie, coś się dzieje z głową, coś się dzieje z nerką i zaordynowuje badania. Te wszystkie badania przeprowadzi, potem to diagnozuje i na tej podstawie udziela zwolnienia, ale wypuszcza do domu, a to każda ta czynność jest wyceniana. Jeżeli zrobił badanie, nie wiem, tomograf głowy, a być może bieg człowieka był zbyt zaawansowany i uznano w Narodowym Funduszu Zdrowia, że to było bez sensu, stracił pieniądze, no to w takim układzie musimy te pieniądze oddawać. Nie wiem, kto z nas, bo ja na pewno nie i Państwo też, nie chcielibyście być szufladkowani także na SOR-ze, tam gdzie Was jest tak zwany triaż, czyli podział, stan powagi jakby zdrowia, aby ktokolwiek decydował, czy dla mnie warto zainwestować tą strzykawkę

0: Wzruszającą nas sprawą są wynagrodzenia, ponieważ co roku rząd zarządza podwyżki płac osób, które są na etatach, które mają swoje tabele zaszeregowania i te etaty, to ordynator ma 12 tysięcy złotych, to trudno powiedzieć, jak ktoś jest na etacie, że ta kwota dałaby nam jakąś wysoką stawkę, choć w ogromie tam 1400 osób, które pracuje w szpitalu w sumie, to na pewno jak pomnażamy, tak wygląda. Teraz specjaliści, to są bardzo wysokiej klasy specjaliści, którzy nie zgodzili się przyjść na umowę o pracę, tylko na kontrakty. Kiedyś te kontrakty były na niższych kwotach. Po COVID-zie nie zgodzili się zmniejszyć. Negocjacje trwają, bo kontrakt to jest czasowy. 2 lata negocjujemy nowy kontrakt z uwagi na zmiany, zarówno jeśli chodzi o dochody budżetowe, jak i możliwości finansowe i porównanie do kontraktów, które są do umów o pracę, które są realizowane w myśl przepisów i wskazań Ministerstwa Zdrowia. Ale już wracając nawet do tych wynagrodzeń typowych z kodeksu pracy. Proszę Państwa, otrzymujemy od Państwa pieniądze na te podwyżki, ale taka podwyżka przychodzi per capita ludzie, którzy tam pracują, zasadnicza i koniec. Resztę, czyli wysługa lat, która się należy z mocy prawa, jakiś dodatek za funkcyjne, na przykład nie wiem, koordynator jakiegoś tam oddziału, wszystkie inne kwestie musimy dokładać sami. Tylko że szpital nie wypracowuje wyników takich, żeby mógł sobie zaopatrzyć wszystkie środki na te obowiązkowe regulacje. A w ślad za tym toczą się kontrakty, toczą się niedobory bardzo dużych kwot na te kontrakty i w tej chwili jesteśmy, to chyba ogłosił nawet dyrektor, ma naszą opinię pozytywną i pan wojewoda chyba także taką wydał, bo nie mamy lekarzy, którzy chcą pracować na oddziale neurologicznym. I to może znaczyć, że będziemy mieli bardzo daleki dostęp do ratowania życia i zdrowia osób neurologicznie pokrzywdzonych. Jest taka ewentualność, że będziemy prowadzić tak zwaną opiekę ambulatoryjną, czyli każda osoba, która trafi z podejrzeniem choroby neurologicznej, będzie oceniona i skierowana do szpitala, z którym tu dyrektor zawrze, czy już zawarł, odpowiednie umowy, że ta osoba w pierwszej kolejności, bo jest to blisko, 45 minut, dojedzie do tej instytucji, która jest na wysokim poziomie specjalizacji. Przyszło do nas trochę rezydentów, ale za mało. Nie mamy specjalistów neurochirurgii, nie mamy neurologów.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Podczas konferencji władze powiatu poruszyły również temat trasy Via Pomerania. Odniesiono się do aktualnej sytuacji inwestycji oraz jej znaczenia dla mieszkańców regionu. Co jeszcze powiedziano? Posłuchajcie sami.
0: Starzało. To środowisko się zestarzało. Wszyscy wiemy też, nie chcę nikomu tutaj wieku wypominać, sama mam swój wiek i doskonale to rozumiem, ale mamy lekarzy, którzy leczyli mnie, gdy ja miałam, nie wiem, 18 lat, oni już byli lekarzami, neurologami i wiemy doskonale, że oni też chcą odpocząć i przejść na emeryturę. Nowych nie ma, rezydentów dzieli wojewoda przez swój Wydział Zdrowia, rezydenci raczej kroczą śladami swoich profesorów, a te nasze kliniczne szpitale, te szpitale wojewódzkie, posiadają wiele osób w stopniu naukowym, profesora, który ma duże zaufanie społeczne, który operuje, który leczy, który diagnozuje już, że tak powiem, sprawy życia bardzo poważne. I każdy z tych młodych rezydentów chce w kolejce z tym profesorem chodzić na wizyty, uczyć się od niego. Ale nasze zdanie, powiatowe zdanie, i niech to wybrzmi głośno, nie ma lepszego doświadczenia jak praca w szpitalu na ostro, gdzie nie ma odpoczynku, tylko musi być ktoś, kto wspiera i zmienia. Jeżeli takiego działania nie będzie, to naprawdę nauka teorii, przyglądanie się nie pomoże. Trzeba umieć założyć respirator, trzeba umieć odintubować. To są rzeczy, których młodzi lekarze nie potrafią. I przypomnę,

0: wątek COVID-u. Szukaliśmy wsparcia lekarzy, którzy mają prywatne praktyki, czy ewentualnie inne zainteresowania, czy ewentualnie byli emerytami. Z prośbą, żeby pomogli w tym kryzysie, bo nie wszyscy są w stanie wytrzymać w kombinezonie, którym nie można oddychać przez ileś tam godzin. Niestety nie zgłosił się ani jeden lekarz. Niestety państwo nie skorzystało z możliwości nadania jakiegoś nakazu, żeby jednak osoby, które mają swoje przychodnie, nie bez kozery, wybudowane z wielu możliwych programów Unii Europejskiej, bo też tam są te pieniądze, między innymi, bo ja nie wiem, że nie mają swoich środków, ale nie chciały iść do szpitala. Uzasadnienie, no ja wam nie zaintubuję. U mnie w poradni się takich rzeczy nie robi. I ja to też rozumiem. Proszę państwa, to tyle z mojej strony, na pewno koledzy uzupełnią, bo ja to tak przedstawiłam tylko powiedzmy pragmatycznie, jak to prowadzę już drugą kadencję. Jak państwo się pofatygujecie i zrobimy spotkanie za jakiś czas, wyłożymy, rozłożymy wam wszystko na piśmie, co mamy w korespondencji ze wszystkimi politykami, rządem, z panem premierem, z panią minister. Na wszystkich byliśmy konferencjach, z każdym posłem rozmawialiśmy, z senatorem, marszałkiem. Ostatni pomysł, przejmijcie od nas funkcję organu tworzącego, bo jesteście wyposażeni w środki i dostęp do środków Unii Europejskiej, większy w tym zakresie, a my chętnie będziemy dbać i dofinansowywać zakup jakiegoś sprzętu w miarę możliwości naszego budżetu, który, przypomnę, ma 530 km dróg do zrobienia i niekoniecznie musi tylko ratować szpital jako jedyny, bo to nas przekracza nasze finansowe możliwości, a mało tego, nie ma obowiązku statutowego, nie jesteśmy organem, który zarządza szpitalem. My nie zarządzamy. Proszę państwa, kiedy opiniuje zarząd powiatu pewne decyzje, prośby o decyzje, jeżeli będzie to opinia negatywna, a jest ich sporo ostatnio z uwagi na sytuację finansową, pan dyrektor i tak może w majestacie prawa podjąć decyzję sam i dokonać swoich zmian bez naszej zgody. Tak stanowi prawo. Nie jest kompatybilne, nie jest spójne i czasami mam wrażenie, że to takie tylko pozorowane regulacje, a powiem ja to, bo to chyba mnie najbardziej zabolało, gdy pan premier powiedział parę dni temu, nie wiedział o wysokich pensjach. Proszę państwa, w takim szpitalu jak nasz, jeżeli lekarzy jest paru, co ma 100 tysięcy złotych pensji, to już jest 1 200 000. Cóż robi 1 600 000? 30 tysięcy więcej? Nie mamy na to wpływu. Takie jest prawo, takie są pozwolenia, zezwolenia, dopuszczenia, a dzisiaj jesteśmy po prostu zdziwieni. Jeżeli tak łatwo się można wyłgać z odpowiedzialności i nie procedować prawa, na którym już pani minister Leszczyna pracowała i miała nawet dość dobry pomysł oddłużenia szpitali, dać szansę, jak mamy działać, żebyśmy mogli uzyskać z BGK pod jej rekomendacje wsparcie na oddłużenie, które byłoby umarzane, gdyby efekty przynosiły nasze działania. Więc ja to tyle, co wiem, bo brałam udział w wielu konferencjach, ale najbardziej podobała mi się taka, gdzie spotkaliśmy się z pracodawcami szpitali, czyli dyrektorami szpitali, właścicielami z racji, gdzie są spółki. Płakaliśmy, tupaliśmy, wzywaliśmy dziennikarzy. A pan premier tegoż samego dnia zrobił swoją konferencję, spotkał się z innymi osobami, one tu u nas nie były, i ogłosił, kto powiedział, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma pieniędzy. To nieprawda. A Narodowy Fundusz Zdrowia na innym miejscu powiedział nam, że nie ma pieniędzy. Tyle, proszę państwa. Ja ze swej strony oddaję głos starostom.
1: Słuchajcie państwo, w pełni zgadzam się z panią starostą.
0: Starosta Henryk Procek, wicestarostą.
1: Henryk Procek, wicestarosta. W pełni się tutaj zgadzam z panią starostą, z tym, że na szpital mamy bardzo mały wpływ. Dowiedzieliśmy się od was, dziennikarzy, przed momentem, że nasza opozycja będzie robiła po nas konferencję. Przypuszczam po artykułach, tak jak pani starosta mówiła, które się ukazały wcześniej, że będzie to dotyczyło szpitali, ewentualnie dróg, można się domyśleć. Ja bym chciał przypomnieć, że radni, którzy są w naszej opozycji, to są radni Platformy, między innymi Platformy Obywatelskiej, czyli Koalicji Obywatelskiej oraz PSL-u. I to są partie, które w tej chwili mają w Polsce władzę. I jeżeli padnie jakieś próby przesunięcia odpowiedzialności za szpital na nas, to są to tylko według mojej oceny sztuczki polityczne. I po prostu musimy tutaj działać w ten sposób, bo protestujemy w sprawie szpitala, mówimy o tym bardzo często, ponieważ w naszej opinii nasz szpital traktowany jest jako szpital zaściankowy, ponieważ szpitale powiatowe, jesteśmy w takiej sytuacji, że szpitale powiatowe w większości to są szpitale, które mają 3-4 oddziały, wybrane te, które się, że tak powiem, które się najbardziej opłacają. Nasz szpital natomiast, sam powiat to jest 150 tysięcy, plus powiaty ościenne, które mają małe szpitale i przywożą do nas ludzi, to co już wielokrotnie mówiliśmy, około 350 tysięcy ludzi. Natomiast Bydgoszcz razem z powiatem ziemskim bydgoszczym to jest 450 tysięcy ludzi. My mamy jeden duży szpital, a Bydgoszcz ma około 10 wyspecjalizowanych szpitali, kilka SOR-ów. I tutaj bardziej by nam zależało od rozwiązania systemowe, żeby ten nasz szpital nie traktować w ten sposób, że jest to szpital wśród tych dużych szpitali drugiej kategorii, czyli powiatowy. Czyli my chcemy, żeby nasz mieszkaniec naszego powiatu, który płaci składkę zdrowotną taką samą jak mieszkaniec dużego miasta, żeby miał dostęp do finansowania w leczeniu taki sam jak mieszkaniec dużego miasta. Oczywiście, że to nie jest wina mieszkańców dużych miast, ponieważ to są bardzo często nasi przyjaciele, nasze rodziny mieszkają w tych miastach, tylko chodzi o rozwiązania systemowe. My nie jesteśmy gorsi. Tak samo być może, że od opozycji usłyszymy o drogach i tym podobnych. My przede wszystkim tutaj jako powiat potrzebujemy skomunikowania z drogami szybkiego ruchu. Zasada jest taka, kto nie ma drogi szybkiego ruchu, ten się nie rozwija, ponieważ żadne wielkie firmy, które zatrudniają po kilka tysięcy pracowników, nie zainwestują w taki obszar, ponieważ logistycznie to jest trudne do opanowania. My robimy z naszej strony powiatowej, co możemy. Każdą drogę najmniejszą remontujemy. Ponadto jeszcze duża inwestycja, prawda pani starosto?
0: W przyszłym roku. 200 milionów złotych droga do Solca.
1: Tak, 200 milionów złotych droga do Solca. Natomiast jesteśmy pominięci, odcięci od A1, od każdej drogi S jesteśmy odcięci i radni niech może opozycji bardziej naciskają na swoje ugrupowania, żeby po prostu, żebyśmy nie mieli tego wykluczenia. Ja po prostu pod tym względem, jeżeli chodzi o dostęp do leczenia, czy dostęp do tras szybkiego ruchu, Inowrocław i powiat inowrocławski uważam za wykluczone w tej chwili. I tutaj, żeby nie dać się manipulować, bo chodzi w tej przyszłej konferencji, nie będzie chodziło pewnie o powiat, ale o odwrócenie uwagi od prawdziwych tych krajowych problemów, od wykluczenia komunikacyjnego, bo my już raz zostaliśmy wykluczeni. Autostrada A1, która wstępne rozmowy były takie, że miała przebiegać między, pamiętam, pamiętam takie rozmowy medialne między Bydgoszczą a Toruniem, czyli no Wrocław by był w naturalny sposób blisko autostrady A1 i byśmy mieli w tej chwili piękną strefę, przypuszczam, że gospodarczą jako powiat, byśmy się rozwijali bardzo dynamicznie, bylibyśmy na całkowicie innej pozycji. Nie byłoby tych telefonów do nas o pomocy, bo rynek pracy widzimy, że jest coraz węższy i tak dalej. I dlatego po prostu nie każdy zajmie się tym, na co ma wpływ. I to tyle. Na podsumowanie, no, chciałbym, żeby koledzy dołączyli się również do protestu, jaki będziemy z miastem, koledzy z opozycji, do protestu, jaki będzie organizowany w sprawie wyłączenia dróg ekspresowych.
0: I to na wzór swego czasu protestu, który krążył i dzięki czemu mieliśmy małą obwodnicę wokół Inoszocławia. Że przyniosło to skutek. Widać, że jednak agresją uzyskuje się więcej.
2: Dzień dobry Państwu. Maciej Basiński, członek zarządu powiatu inowrocławskiego. Zacznę może od służby zdrowia, bo chciałbym jeszcze się też na drogach skupić. Podsumowałbym to jednym zdaniem, skierując oczywiście te słowa do opozycji. Za dużo polityki, a za mało działania. Budzicie się zawsze wtedy, kiedy jest sesja absolutoryjna, kiedy jest wotum zaufania. Przecież jesteście tak samo radnymi jak my, a już to, co powiedziała pani starosta, to rada powiatu odpowiada za szpital. On się nazywa szpital powiatowy, dlatego rada powiatu. My jako zarząd tutaj w imieniu wszystkich powiem, pomagaliśmy, będziemy pomagać i pomagamy szpitalowi. Tylko nasze możliwości są takie, a nie inne, o czym mówiła przed chwilą pani starosta. My nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś takiego, że szpital Szczelam jest zadłużony na 50 milionów, jutro na zarządzie podejmujemy decyzję, to my 50 milionów szpitalowi dajemy, fajny był zarząd. Nie, proszę Państwa, to nie tędy droga. Jak wiemy doskonale, system opieki zdrowia jest chory. Chory nie na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, ale na poziomie centralny, bo to tam się wszystko zaczyna. To tam jest Ministerstwo Zdrowia, któremu podlega NFZ, który jakby wszystkie te pieniądze gromadzi i tak naprawdę oni mogą tylko zrobić to, do czego ustawy ich obligują.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn.

0: tylko kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na tą pesatyń, który rosnął się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
0: Po reklamie. Meloradio Inno Wrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

0: Reklama.
1: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
2: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Siemanko, 5 września w kalendarzu, jesień przed nami, najpiękniejsza jaka tylko może być, bo z najgorętszą muzą, która będzie wam przypominała o wakacjach. Opoka siema, to weekendowe melo, zapraszam Dub Dogs na początek.

Alan Walker, Ava Max i już niemal legendarny Fate. Wiem, że kochacie ten numer, bo mówicie nam to bardzo często, wysyłając głosówki czy wysyłając zdjęcia na WhatsAppie. No i jeśli macie ochotę dać znać, co u Was, jak wygląda ten pierwszy wrześniowy weekend, to koniecznie napiszcie, dajcie głosówkę, wyślijcie fotę, pokażcie, gdzie jesteście, złapmy kontakt, kochani. Czekam na Was na WhatsAppie, a znajdziecie go oczywiście na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach tam przekierowanie. Chyba, że z Tobą. Modelki, już teraz.

Sylwa Bampa z numerem On Tonight. Takie gorące numery tylko u nas. No i co? Kręcimy biodrami, bo tak jest przecież najfajniej w sobotnie. Przed południe możecie znowu poczuć się, jakby były wakacje. Na pewno to jest weekend i tym trzeba się dzisiaj cieszyć. Calvin Harris za kilka minut.

0: Reklama. Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

Ciekawe, z jakim filmem kojarzy wam się ten numer. Ritmo, Black Eyed Peas i J Balvin w Mellow Weekendzie, Mellow Radia. Świetnie, że jesteście razem z nami. To dobry moment, żeby przypomnieć o tym, że mamy dla was ekstra pieniądze w szybkiej kasie od Mellow Radia. Wbijajcie na melloradio.pl i dajcie znać, na co ich po prostu potrzebujecie. Czy to ma być kasa na nowe skarpety, czy to ma być kasa na nową książkę, może na nowy długopis, żeby lepiej pisało się sprawdziany. Czekamy na was na melloradio.pl, a to już Alabama 10.

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmieszne.

gramy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: Hit My Heart by Nasty Bros. No i Magda napisała, to ja zgłaszałam te skarpety, że potrzebuję kasy na skarpety właśnie. No, każdy ma jakieś potrzeby. Mam i ja. Jeżeli macie swoje, oczywiście czekamy na was cały czas. Szybka kasa czeka, ale czeka też kolejna porcja muzy. Z nią ruszamy punktualnie o 11.
1: A już o 11 zagramy
0: Kungs Galaxy.

0: Reklama. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
1: Może twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
0: O reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
9: Dzień dobry, siema, hej, 11 wjeżdża na zegarki, inni zajmują się gadaniem, a my już odpalamy najgorętsze numery, które grzeją was w ten weekend. Kungs Teofilius London z numerem Galaxy, opłaka, siema.

Whatever Turns You On. Dla mnie jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni. Axwell i Bon w Meloradiu. Bon to świetny wokalista, który sprawił niemałą niespodziankę fanom w czasie tegorocznego Tomorrowland, bo wystąpił razem z Martinem Garrixem na, można powiedzieć, małym recitalu przy fortepianie i gitarze. W socialach bez problemu to znajdziecie. My też udostępnialiśmy te rolki. On and On, Sub Focus już teraz w Meloradiu. Róbcie głośniej.

0: What if? To pytanie, które zadajemy sobie bardzo często. Co gdyby zniknęły nagle wszystkie social media? Nie wiem, ale wiem, że teraz są, więc zaglądajcie do naszych najczęściej jak możecie. Alan Walker za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: to promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
6: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
7: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
6: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
7: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
6: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
7: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
6: Zadzwoń 570 771 571.
7: Zadbaj z nami o swoje auto.
8: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Kochasz dwa kółka? My też! Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
10: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być. Po reklamie.
0: Meloradio i Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

Gdybym miał dzisiaj uderzyć wieczorem w melo, pójść w miasto, pójść do klubu i poprosić DJ-a o jakiś numer, to na pewno byłoby to Tornado Love. Pewnie jeden z wielu, które chciałbym usłyszeć, ale nie wahałbym się użyć tego numeru na parkiecie. Forest Movement i Cover Drive w Melo Radio. No kiedyś tak się robiło, się szło do DJ-a i mu się zawracało głowę. Dzisiaj to ja nie wiem, jak na to patrzą. Chyba nie jest to zbyt fancy, więc nie namawiam. Marlon Hofsta z numerem I Like dla was teraz w Melo Radio.

0: Crying on the Dance Floor i Sam Feld. Patrycja napisała, że raz nawet ją zrugał, mówiąc delikatnie, pewien DJ za to, że poprosiła o numer. Słuchaj, u nas prosić możesz, a nawet możesz pokazać, które numery lubisz najbardziej. Głosujcie na 30 Meloradia. Szczegóły po 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Karnawał, Gibbs, PZ Full Money.

0: about you. Autopromocja. They want that. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przed Bojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: InnoMax, InnoWrocław zaprasza.
3: Coś wielkiego wpada z hukiem.
4: Nic tego nie rozumiem.
3: Do kin.
4: Nie było tej wyspy na mapie.
5: No dobra, pieski. Nie ma takiej dżungli, która nas przestraszy.
3: Psi Patrol i dinozaury.
4: Ej, czekajcie! Masz chcę dinozaura kolegę! Zawsze, wszędzie, razem!
3: Z nową muzyką zespołu Backstreet Boys. Wkrótce w kinach.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. O reklamie.

Siemano, dzień dobry, ależ gorący numer przed nami, ależ gorąca godzina w samo południe. Opoka kłania się nisko, mówię siemanko i zapraszam na kolejną godzinę Melo Weekendu, Melo Radia. Karnawał dla was od Gipsa, PZ i For Money.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Stawiam śmiałą tezę, że każdy z nas ma przynajmniej takie jedno miejsce, przynajmniej jedno, do którego mógłby wracać niezliczoną liczbę razy, w którym czuję się doskonale i w którym naprawdę świat staje się jakby piękniejszy. Ja też mam, to jest pewna plantacja winorośli w południowo-wschodniej części naszego kraju. Po prostu widok fenomenalny na zakole Dunajca. Krajobraz niczym w Toskanii, a jednak to nasze rewiry, mówiąc bardzo konkretnie. A ty? Masz takie miejsce? Daj znać, czekam na was przy WhatsAppie. My Place i Josh Baker przed momentem, a już teraz Feder z numerem Lordly w Melo Radio.

Raz lepiej, raz gorzej. Tak to życie nam płynie. Better Times. Mam nadzieję, że te najlepsze jeszcze przed nami. Tego wszystkim nam życzę. Robin Schulz przed momentem, a dzisiaj w nocy oczywiście w dobrym Melo. Sprawdźcie line-up na player meloradio.pl.

autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego. Zapraszam. Melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Melo Radio. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy Twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
3: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Meloradio i Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

Co jeśli? Pyta Carla Fernandez w Melo Radio, a ja sprawdzam, jak się ma anglojęzyczny odpowiednik tego tytułu. What If od Neptuniki na miejscu 22 w notowaniu 30 Melo Radia.

0: on me. Is This Love, Komodo, klasyk, zamyka nam godzinę 12, ale proszę nie uciekać nigdzie daleko, bo ja po 13 mam dla was parę muzycznych niespodzianek. Mam nadzieję, że rozgrzejemy was do czerwoności.
1: A już od 13 zagramy
0: Candy Night, Jazzy Spritz.

0: Reklama.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM Gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
1: Po reklamie.
6: Siemano, jak mawiała moja wychowawczyni, 13 na zegarze, czas się budzić, gospodarze. Czy jest wśród nas ktoś, kto dopiero właśnie otworzył oczy? Proszę się zameldować na WhatsAppie. Opoka, siema, zapraszam.

Sad Girls, Bibi Rexa w Melo Radio. Taką Sad Girl jest z pewnością Marcelina, która napisała: przebalowałabym całą noc, chciałabym dziś cieszyć się swoim zmęczeniem i niewyspaniem, ale tak, wstałam dopiero przed chwilą, bo byłam na nocce, wróciłam dopiero po siódmej i trzeba było trochę złapać oddechu, żeby mieć energię na dzisiejsze dobre melo. I to mi się bardzo podoba. Dobre melo w Melo Radio od 20. Najlepsze, najgorętsze sety gwiazd. Sprawdźcie cały line-up na player meloradio.pl. The Days i Crystal dla was.

pewnością natknęliście się w życiu na różne teksty pokazujące to, jak ktoś kogoś kocha. Może sami takie teksty słyszeliście albo je tworzyliście, ale chyba nie ma bardziej dosadnego, by udowodnić komuś, że jest dla was wszystkim. Poza tobą nic. Liwka w Melo Radio po 13, a za chwilę lecimy dalej z Avicii.

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
3: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
2: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i 100% system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
4: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
2: Więcej szczegółów na trawniki rolowane. .com. Zapraszamy.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Po reklamie.

bez wątpienia to jest gość, który potrafi hipnotyzować tłum. To jest gość, który wie, jak uderzyć w najczulsze punkty naszych rejwowych dusz. Anima w Meloradiu, do tego cudowny wokal Ellie Goulding i tak powstało Hypnotized. Kocham, uwielbiam, a numerów, których mam nadzieję

0: Wyobraźcie sobie, że siadacie na krzesełku przy stoliku, w rękach małe espresso, nóżka założona na nogę i wsłuchujecie się w numer Love Generation. No przecież to jest niemożliwe, przy tym nie da się nie skakać. Bob Sinclair rozgrzewał nas przez kilka ostatnich minut i takich skocznych, imprezowych numerów to my mamy więcej. Po 14 już wracamy.
1: A już o 14 zagramy
0: Moonlight Alabama 10.

0: Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
3: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
2: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
3: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
2: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
3: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
2: Zadzwoń 570 771 571.
3: Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
6: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: O reklamie. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
8: Hej, hej, hej, inni gadają, a my gramy. Wracamy do Was z gorącymi numerami weekendowego Melo. Moonlight Fordo, Alabama Ten, teraz dla Was.

To, co zrobili ostatnio w Göteborgu, pokazuje, jakiej klasy są artystami. Swedish House Mafia, Axwell, Sebastian Ingrosso i Steve Angelo mieli zagrać na stadionie Ulewi w Göteborgu, ale złe warunki atmosferyczne zmusiły organizatorów do odwołania tego koncertu, więc panowie przespali się na miejscu, poczekali kilkanaście godzin i następnego dnia na placu centralnym w popołudniowych godzinach dali bezpłatny koncert dla wszystkich. Happiness is so sad w Melo Radio, a teraz Galanty z numerem No Money, na to też mamy receptę. O potrzebach pieniężnych pogadamy za chwilę.

Silva Bampa on tonight w Melo Radio, a na meloradio.pl szybka kasa. Dajcie znać, na co jej potrzebujecie. Na przekąski, do wieczornego filmowania przed telewizorem, a może jednak na dobre melo na mieście. Czekamy, czekamy. Dajcie znać na meloradio.pl, a my zajmiemy się resztą tuż po weekendzie.

0: Slay.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Inomax, Inowrocław zaprasza.
5: Coś wielkiego wpada z hukiem.
6: Nic tego nie rozumiem.
5: Do kin.
6: Nie było tej wyspy na mapie.
7: No dobra, pieski. Nie ma takiej dżungli, która nas przestraszy.
5: Psi patrol i dinozaury.
8: Wow. Ej, czekajcie! Aż chcę dinozaura kolegę! Zawsze, wszędzie razem!
9: Z nową muzyką zespołu Backstreet Boys. Wkrótce w kinach.
4: Po reklamie.

Sofia Loren, DJ Remo, Tymek w Melo Radio Lubię, jak tak sami z siebie czasami coś napiszecie do nas na tym WhatsAppie. No i Paweł napisał, że wcale nie tęskni za wakacjami, bo on planuje już kolejne i wcale nie w czerwcu, lipcu czy sierpniu, a już w lutym, bo właśnie zarezerwował wylot do Egiptu. Pozdro, tak trzeba żyć, a nie marudzić i smucić się tym, że jesień i zima przed nami. Wtedy też może być pięknie, a my zadbamy o to, żeby było gorąco, bo będziemy grać wam takie gorące numery. Prima Donna, Two Colors w Melo Radio. Świetny numer na sobotnie popołudnie. Zróbcie głośniej.

0: się w ogóle nie krępować. Dyskotekowe kule do tego numeru jak najbardziej pasują. Coraz bliżej do dobrego melo, do sobotniego imprezowania. This is the world we live in. Alcazar na koniec ode mnie dla was. Dzięki za dzisiejsze weekendowe melo. Wracam już jutro z kolejną porcją najgorętszej muzyki w Melo Radio. Opoka strzała.
1: A już o 15 zagramy.
0: Fuka i Liwka chce więcej.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Reklama.
3: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
2: Po reklamie.
4: Ale się będzie działo w tej godzinie w Melo. Jak zawsze mam dla was masę najlepszej muzy. Chcę więcej? Fukaj Lipka i Enklawa to na dobre wejście. Za chwilę też m.in. Offenbach i Overdrive. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Melo Radio.
5: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Armin Van Buuren i Everlasting. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 15, a my też bardzo chętnie oczywiście podkręcimy stan waszych portfeli. Już w poniedziałek będziecie mieli szansę na zgarnięcie 200 w szybkiej kasie w Meloradio. Wystarczy, że już teraz zgłosicie się na meloradio.pl, no a poniedziałek wcale nie musi być taki zły jak zazwyczaj. Meloradio.pl, tam wbijajcie już.

Ależ to jest dobry kawałek. Fast Boy, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a już za chwilę będę miał dla was patent na to, co zrobić, żeby wasza potencjalna druga połówka była wychillowana na randce. Zagra nam też Duke DeMonte, Ocean Drive.

0: Reklama.
1: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Po reklamie.

No ten numer przy sobocie sprawdza się idealnie. To Melo Radio i to Rush, tak pokręcamy tempo jeszcze przed 16 w Biforze, przed dobrym Melo. A ja mam dla was patent, jeżeli chcecie, żeby wasza druga połówka na randce była wychillowana. Wystarczy, że założycie, uwaga, coś niebieskiego, no bo właśnie czytam w internetach, że ten kolor w otoczeniu działa uspokajająco i uwaga, obniża poziom stresu. No to w sumie nada się i na randkę, i na przykład do łazienki, żeby wasza dziewczyna zapomniała o tym cieknącym kranie, który czeka na naprawienie. Chłopaki.

0: to Regard i Ride It. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16. U nas jak zawsze oczywiście masa najlepszej muzy, no bo skoro jest sobota i skoro jest Before, to trzeba zdecydowanie z niego korzystać, więc po 16 też się będzie działo.
1: A już o 16 zagramy
0: Self-Aware. Tak, zagramy punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna, Luna.
3: Nieważne ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
6: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
7: Może twój stary trawnik jest zrujnowany?
6: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
8: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
6: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melo.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Zastanawiałem się, od czego zacząć 16, no i ten kawałek sprawdzi się idealnie. Self-Aware i Lumix to na dobre wejście w tę godzinę, za chwilę też przygotowanej przeze mnie playce, m.in. King of My Castle, Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Axwell, Bone i Whatever Turns You On. Tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym Melo na kilkanaście minut po 16. Dobrze, dzieciaki jeszcze do szkoły nie wróciły, no to już niektórzy chcieliby zmian, bo uwaga, pojawiła się petycja, żeby skrócić lekcję 45 minut do 35. No to tak, żeby uczniowie oczywiście byli bardziej zadowoleni. Jak dla mnie, spoko, no ale w takim razie poproszę też o petycję, żeby skrócić na przykład czas pracy z 8 godzin do 2. Coś czuję, że pewnie podpiszę.

0: Disco Before przed dobrym Melo, George Baker i My Place. A wy, gdzie dzisiaj imprezujecie? Domówka, klub, a może na przykład na zewnątrz? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl. A u nas za chwilę Don't Leave.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Po reklamie.

to Before przed dobrym Melo, Timmy Trumpet, Just In Case. Tak, podkręcamy tempo, a u was ono też widzę, że już na nieźle podkręconym poziomie, bo Marcin pisze, że u niego zapowiada się dzisiaj wyjście na miasto z kumplami, żeby dla jednego z kolegów, uwaga, wyrwać jakąś fajną dziewczynę. No to z fartem, chłopaki, w takim razie, powodzonka, trzymam mocno kciuki. Kinga z kolei dzisiaj ma domóweczkę urodzinową, uwaga, w greckim stylu, podesłała mi fotkę. No, jak tak patrzę, to jest zacnie. Ciekawe, czy będzie zatem tłuczenie talerzy, no bo wtedy to może i Magda Gessler wpadnie.

jasne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryj.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Ale ten numer wprowadza w dobry nastrój przy sobocie. Sokół, Clear Mind, Enklawa i pogwarzymy, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17. No mam nadzieję, że u was Before rozkręcony na całego, a jeżeli nie, no to spokojnie, bo po 17 też o to zadbam.
2: A już o 17 zagramy
1: Talk to You. Another punktualnie o 17 w Meloradiu, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc nie odchodźcie za daleko.

0: to promocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato grzbana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: codziennie. I wkręć się. Autopromocja. Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Inomax, Inowrocław zaprasza.
4: Coś wielkiego wpada z hukiem.
5: Nic tego nie rozumiem.
4: Do kin.
5: Nie było tej wyspy na mapie.
6: No dobra, pieski. Nie ma takiej dżungli, która nas przestraszy.
4: Ci patrol i dinozaury.
5: Wow. Ej, czekajcie! Masz chcę dinozaura, kolegę! Zawsze, wszędzie, razem!
7: Z nową muzyką zespołu Backstreet Boys. Wkrótce w kinach.
0: Po reklamie.

Doctor You, Bulletproof czy How Does It Feel to tylko część kawałków, które przygotowałem dla was na tę godzinę w Melo. Another otwiera nam 17. Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Cóż to jest za znakomite połączenie? Alok i Jennifer Lopez w Meloradiu i Everything's Fine. Tak, podkręcamy tempo w biforze przed dobrym Melo, bo na tym znamy się najlepiej. A co byście powiedzieli na to, żeby wejść do samolotu, nie wiedząc, dokąd lecicie? No, jedna z linii lotniczych w tym miesiącu taki lot w Polsce zorganizuje. Taki trip w nieznane. Wsiadacie, wysiadacie, no i dopiero wtedy dowiadujecie się, gdzie. I jolo, ale w sumie spoko. No, ktoś złośliwy w sumie mógłby powiedzieć, że wszędzie i tak będzie lepiej niż w Polsce.

to Neptunika i What If, tak podkręcamy tempo w Meloradio jeszcze przed 18, a za chwilę powiem wam o gościu, który postawił na, no, mocno nietypowy challenge. Zagra też Sean Paul i Dua Lipa, to już za moment, nigdzie nie odchodźcie.

0: Reclamă. Jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
0: O reklamie.

to Bryska i Lato w Melo. No, na szczęście lato jeszcze trwa, my podkręcamy tempo jeszcze przed 18. 4,5 tysiąca kilometrów na hulajnodze. Serio, ktoś wpadł na taki pomysł, a dokładniej to facet 57-letni, nauczyciel WF-u z Wielkiej Brytanii. No, typek wykminił, że chciałby przeżyć w tym wieku coś epickiego. No i tak właśnie to ogarnął, że przejechał 4,5 tysiąca kilometrów na hulajnodze. No to teraz pomyślcie sobie, jak wy narzekacie po dniu nóg na siłowni, co on musiał mieć po tym miesiącu.

0: Martin Solveig, Alma i All Stars w Melo Radio jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym Melo. Kaśka podesłała mi na WhatsAppie Melo zdjęcie z jej biforu. No, widzę, że impreza się naprawdę nieźle rozkręca, a przecież jeszcze tyle godzin przed nami. No, po 18 też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 18 zagramy
0: Fire Fire. Szizma w Melo Radio punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc nigdzie się nie ruszajcie i bądźcie razem.

0: Reklama. Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto korzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
6: Skoro before przed dobrym melo, no to oczywiście nie może zabraknąć ognia. Fire, Fire otwiera nam 18, za chwilę też m.in. Lorraine i Euphoria. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witam.

to Melo Radio na kilkanaście minut po 18. Ja to Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. No, ten numer chyba nam się nigdy nie znudzi, a wy piszecie na WhatsAppie Melo. Magda podesłała mi fotkę z pieczenia ciasta ze swoim chłopakiem, bo wpadają do nich znajomi. No, czyli smaczne Melo się zapowiada. U Kamila nieco bardziej pracowicie, bo dzisiaj nocka w robocie. No, ale mordeczko, nie przejmuj się. Stumbling In już teraz dla ciebie i dla was. Można się odpalić, bo no, w to, że szef pracuje w sobotę po 18, nie uwierzę.

0: To World Away w Meloradiu jeszcze przed 19, a ja znalazłem danie, które idealnie sprawdzi się na takim biforze przed dobrym Melo. O tym powiem wam za moment. Zagra nam też Olivia Adams dosłownie za kilka chwil, więc bądźcie razem z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.

0: Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
2: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
1: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
3: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
1: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
4: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM Gminy Inowrocław. Bezpieczny. Wieczny najem na lata.
0: Po reklamie.
5: Babe, I got a stranger in my mind.

David Guetta, Anne-Marie i Baby Don't Hurt Me. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 19. Jeżeli szukacie inspiracji, co dzisiaj przemać na Melo, no to właśnie chyba znalazłem danie idealne w internetach. Bo uwaga, w Szkocji popularne jest danie, które jest, uwaga, mrożoną pizzą zanurzoną w panierce i smażoną na głębokim oleju. No, biorąc pod uwagę, jak tłusta jest polska kuchnia, brzmi jak cheat meal idealny.

0: Patrząc na wasze wiadomości na WhatsAppie Melo, no to w wielu miejscach to party już naprawdę mocno się rozpoczęło. Ale my cały czas mamy before jeszcze przed dobrym Melo, no i po 19 też się zadzieje.
1: A już o 19 zagramy
0: Body Tak. Ale Farben u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie bądźcie z Meloradiem.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Inomax Inowrocław zaprasza.
4: Coś wielkiego wpada z hukiem.
5: Nic tego nie rozumiem.
4: Do kin.
5: Nie było tej wyspy na mapie.
6: No dobra, pieski. Nie ma takiej dżungli, która nas przestraszy.
4: Psi patrol i dinozaury.
5: Wow. Ej, czekajcie! Ja chcę dinozaura kolegę. Zawsze, wszędzie razem.
7: Z nową muzyką zespołu Backstreet Boys. Wkrótce w kinach.
3: O reklamie.
8: Oj, teraz to będzie prawdziwy język ciała. Body Talk otwiera nam 19 na antenie Meloradia. Wy oczywiście jak najbardziej możecie poruszać bioderkami. Za chwilę też m.in. Today for. Oj, się będzie działo. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam po 19.

Sprawdzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

No oni to zdecydowanie wiedzą, jak stworzyć świetny numer. Gibbs, PZT for Money w kawałku Karnawał. No, karnawał co prawda już za nami, ale kasa oczywiście jak najbardziej się przyda, a my na rozdawaniu kasy znamy się jak mało kto. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do naszej zabawy, żeby w poniedziałek zgarnąć 200 od Meloradia, na co tylko potrzebujecie. Może na jakąś fajną randkę, może na przykład chcecie sobie kupić coś dobrego do jedzenia, albo na przykład nowy case do telefonu. Co tylko potrzebujecie, piszcie na meloradio.pl, czekamy na wasze zgłoszenia, a w poniedziałek szybka kasa do kogoś poleci.

Stolika i Poza Tobą Nic, tak podkręcamy tempo. Jeszcze przed 20:00 Sandra napisała na WhatsAppie, że chętnie by dzisiaj gdzieś wyszła we Wrocławiu, ale nie ma z kim. No może ktoś z Was się odważy, czekam na wiadomości na WhatsAppie Melo, a u nas za moment Rudimental.

Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą. Po reklamie.

To Whitestone, to Tony AJ, to Melo Radio. No, wiedziałem, że na was zawsze można liczyć. Sandra parę chwil temu pisała na WhatsAppie Melo, że nie ma jeszcze planów na dzisiejszy wieczór. No i co? No i tyle się was odezwało, że teraz może przebierać w propozycjach. No i to jest właśnie magiczna moc sobotniego wieczora i before'u. Muza oczywiście też się przyda. Topic Lucky Ones to już teraz. Słuchacie Melo.

Calvin Harris i Thinking About You. To jest świetny kawałek na dobre rozkręcenie soboty, ale gwarantuję wam, że ta sobota dopiero się zaczyna. U nas już za moment The Best of Tomorrowland i dobre melo, także nigdzie się nie ruszajcie i zostańcie z nami.

0: to promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak,
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Tutaj szybko! Mamy go!
4: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
5: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Po reklamie.

0: Reklama. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
1: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy
3: po reklamie.

Cyberpunk Radio. This is your Cyberstar of the Week.

0: Autopromocja. Pan deszczyk popaduje.
1: Odsłał po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15:00.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór moi drodzy, witam was Skytech, zapraszam na 87 odcinek This is Skytech. W tym tygodniu dużo dobrej muzyki, jak zwykle Anima, RG, Dub Vision i najnowszy Skytechowy singiel. A na początek Dub Vision z numerem Tonight, przeróbka świetnego klasyka Rogera Sancheza. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

słuchacie This is Skytech, a to jest prawdziwy banger Goom Gum z numerem March. Tuż przedtem Anima i Stylo z numerem No Good. A już za chwilę RG7 Sky i Murder. Dajcie głośno.

słuchacie This is SkyTech. Piękne melodyjne brzmienia od Colina i Falberg, Closure. Tuż przedtem JLV i My House. A już za moment, Harvey z numerem Ground Beat. Dajcie głośniej.

Słuchajcie, this is Skytek. Bingo Players powrócił z nowym numerem No Peace. Tuż przedtem Anima z numerem Atoma. A już za moment bardzo fajny remix Virtual Self i Ghost Voices w wersji Loriana. Dajcie głośno.

0: dawką kasy w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja.
1: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
2: Odlatujemy, odlot.
1: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Rano obudzi największego śpiocha.